0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w kosz tam.
1: Znowu myślę o tobie.

0: poranna dawka super energii, dzięki której poniedziałek będzie smakował jak piątek. Ha, ha, ha. Przepraszam, poniosło mnie Irek Jakubek, a Asia
1: Dzień Maus. Dobry. Ważny poniedziałek, dzisiaj wszyscy trzymamy kciuki za ósmoklasistów, bo dzisiaj startuje ich egzaminacyjny maraton.
0: Janek dzisiaj zdaje.
1: Tak, to jest osobista historia.
0: Janek Jakubek. Max. Uwaga, podaję pewniaki, będzie opowieść wigilijna o kamieniach na szaniec wtaczanych na górę przez Syzyfa.
1: Już nie podpowiadaj.

0: Gorący numer w RMF Max wczesnym rankiem, żeby wam się dobrze wstawało.
1: Przyda się trochę letniaczków, bo w pogodzie w tym tygodniu będzie chłodniaczek.
0: No, nawet chłodniak.
1: Obawiam się, jak używasz słów na H i mówisz teraz o pogodzie, znając prognozy, to chłodniak jest i tak ładnie.
0: W połowie tygodnia zrobi się zimno i tak już zostanie do weekendu.
1: Ale bez obaw, macie nas, będzie dobrze.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: reklama.
1: K2. To co dziś robimy?
2: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
1: K2!
0: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Świat potrzebuje takich numerów w poniedziałkowy poranek, a my rozumiemy świat. Asia Meus, Irek Jakubek, witajcie o poranku w RMF Max. U nas za chwilę o 6:00 dużo informacji z regionu.
1: No i warto też wiedzieć, że na koniec maja czeka nas druga pełnia księżyca w tym miesiącu.
0: Aha.
1: Będzie to niebieska pełnia i wyjdzie na niebo o 10:45.
0: Także jak przespaliście pierwszą pełnię, spoko, ta będzie w dzień 10:45.
2: Słuchacie RMF Max Włocławek. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do aplikowania o kasę na uruchomienie własnego biznesu. To ciekawa propozycja dla przedsiębiorczych osób z Włocławka i okolicznych miejscowości. Chodzi o jednorazową dotację w wysokości 30 tysięcy złotych. Nabór wniosków potrwa od 11 do 15 maja.
3: Dotacja na własną firmę jest to taka forma, która cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, dlatego że dużo osób jednak dochodzi w pewnym momencie życia, czasami szybciej, czasami później, do wniosku, że jednak chce pracować dla siebie, na siebie. I takim bardzo fajnym mechanizmem pozyskania finansowania, kiedy start firmy wiąże się z kosztami, są właśnie dotacje na biznes.
2: A kto może się starać o dotacje?
3: Nasze dotacje są tylko dla tych, którzy mogą być zarejestrowani jako osoba bezrobotna, a taki status można uzyskać pod warunkiem, że nie świadczy się żadnej pracy, zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i stosunek cywilnoprawny, ale też nie ma się żadnych świadczeń emerytalno-rentowych chociażby.
2: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Oznacza to nie tylko poprawę bezpieczeństwa na lokalnych trasach, ale również większy komfort podróżowania po Kujawach. Ponad 8 milionów złotych dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe w naszym województwie. Dzięki temu w tym roku ich liczba w regionie wzrośnie do 112, a łączna kwota dofinansowania wyniesie ponad 158 milionów złotych. We Włocławku rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji strategii rozwoju miasta 2030+. Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do 11 czerwca poprzez formularze elektroniczne i papierowe, a także podczas spotkań, które odbędą się 26 maja i 9 czerwca w Urzędzie Miasta. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja pleneru malarskiego dla dzieci i młodzieży. Już 17 maja młodzi artyści będą tworzyć swoje dzieła na Placu Wolności.
4: 43. plener malarski z cyklu Włocławek w malarstwie i w rysunku przed nami. Tegoroczny plener obejmuje Plac Wolności, czyli wszystko, co związane z Placem Wolności, jego otoczenie, życie, które się tam toczy, a także zabudowania i całe tereny zielone.
2: Plenery malarskie na stałe wpisały się do kulturalnego kalendarza naszego miasta. Warto pamiętać, że pierwsza edycja została zorganizowana w latach 80. poprzedniego stulecia.
4: Nie tylko najmłodsi, którzy teraz z nami uczestniczą w tych wydarzeniu, ale tysiące Włocławian i okolicznych mieszkańców wzięło w tym plenerze właśnie udział, więc jest to wydarzenie moim zdaniem bardzo radosne, bardzo aktywne twórczo i trzeba je właśnie kontynuować i aktywnie przy tym działać.
2: Powiedziała RMF Max Kalina Ciesielska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

0: My mamy dzisiaj dla was dobre numery, 8 minut po godzinie 6. To, co przed chwilą słyszeliście od Feliksa, Jena i Kaskady.
1: Boy,
0: you tell me. To było dobre, ale to, co wydarzy się do 9, a potem jeszcze, jak będziemy w pracy słuchać RMF Max, to dopiero jest prawdziwa przyjemność.
1: Przyjemny sportowy weekend też za nami, nawet bardzo przyjemny, bo tak. Robert Lewandowski przeszedł do historii. Barcelona, a co, o czym myślałeś?
0: A nie, to powiedz najpierw swoje.
1: Bo Barcelona wczoraj wygrała El Clasico, została mistrzem Hiszpanii, Robert dzięki temu zwycięstwu zdobył 13 tytuł mistrzowski w 5 czołowych ligach Europy. Ja sobie to zapisałam, żeby się nie pomylić.
0: No, wiesz, bardzo, bardzo dobrze. A jeśli chodzi o moje sportowe osiągnięcia w ten weekend, to ja z moim 8-klasistą, który zdaje ci egzamin, poszedłem na spacer.
1: Brawo wy!
0: I tak się zmęczyliśmy tym gadaniem o szkole, prawda? Że jak lubi z ojcem spacerować, to powiedział: tata, wracamy. Daj, żeby spokój, ojciec tam, szkoła. Przecież 8 lat nauki to dzisiaj to jest tylko formalność, prawda? Rodzice, damy
1: radę. Trzymamy kciuki.
0: Uczniowie, wy tym bardziej. Pewnie.

0: poniedziałkowy poranek. Bardzo proszę, another 54 Ultra, talk to you w RMF Max. No i Irek Jakubek na ficie, tak zwanym.
1: Człowiek sowa. 18 minut po godzinie 6, to jest Zasia Mełzna, to wszystko musi znosić, no a wy to uwielbiacie. I dlatego właśnie o poranku macie RMF Max, bo my, już. Kiedyś puchacz, ale teraz mi już nie wolno robić takich żartów na antenie, więc sowa.
2: Reklama. Czas na zmianę samochodu, ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
10: O kurde.
9: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
10: No jak najbardziej, jak najchętniej.
9: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
13: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Ever. Absolutny kosmos. 29 minut i godzina 7. Witajcie w RMF Max, w radiu, które gra dla was hity na maksa.
1: I w radiu, które wam powie, że u sąsiada za zachodnią granicą nowa plaga. Sprawa jest poważna, bez żartów, bo u Niemców kradną całe stada krów. Ktoś przychodzi, podjeżdża ciężarówką, ładuje krowy, całe stado, no i odjeżdża. A straty są ogromne, bo to są dziesiątki, jak nie setki tysięcy euro.
0: No to półka z małpkami teraz zadrżała na samą wieść o tragedii, która spotyka krowy. Tu może pomóc tylko muzyczna nowość. Dive into me. Alok i Khalid.

0: Czasem Aśka musi podjąć trudną decyzję.
1: No, nie muszę.
0: To jest właśnie ten moment. Nie, ale chcę.
1: Nie.
0: 20. Chcesz? 20 minut i godzina 7. Kto bardziej? Czy Alex Warren, czy Julia Wieniawa? Julia Wieniawa, czy Alex Warren?
1: No dobra, no? To jest trudna decyzja, masz rację. Tak. Patrzę właśnie na nowe zdjęcia Julki.
0: A Alex Warren przed chwilą występował w RMF Max.
1: No wiadomo, śpiewał nawet pięknie. Julia Wieniawa. Miesiąc temu pojawiła się w telewizji w pięknym body, ale zarzucono jej wtedy, że jest troszeczkę za bardzo okrągła i że ma brzuszek.
0: Niesprawiedliwe, w ogóle pięknie
1: wyglądała. A teraz wyglądała jeszcze piękniej, odsłoniła brzuch, na którym ma taki kaloryfer, że nie jeden jej może pozazdrościć. Taki sześciopak wyrzeźbiony, że uhuhu.
0: I mówią, że to w telewizji takie rzeczy
1: mówią,
0: się
1: mówią, że to wszystko w telewizji, może dzięki telewizji.
0: O, tak, bo telewizja poprawia generalnie sylwetkę, tylko trzeba rzadziej oglądać, a częściej tam występować, a potem jeszcze raz to obejrzeć i w ten sposób się człowiek motywuje. Działa, robi i 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyotę RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
9: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
10: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
9: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
10: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
9: Więcej na naszym fanpage'u.
11: Wiosna zachęca do podróżowania. Bądź gotowy na każdą trasę z autoryzowanym serwisem Wątarski. Zapraszamy użytkowników Volkswagenów, Skody, Seata i Kupry. Oferujemy profesjonalny serwis. Serwis olejowy i układu hamulcowego. Wymianę oleju w skrzyni DSG. Czyszczenie klimatyzacji z wymianą filtrów przeciwpyłkowych. Twój samochód ma więcej niż 4 lata? Zapytaj o rabat. Autoryzowany serwis Wątarski. Włocławek Toruńska 169.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
18: Castorama!
19: Teoria
6: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.

0: Czego dziś chcę?
1: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Nawet ceny paliw na dystrybutorach zaczęły do was mrugać. Tak wam gramy w RMF Max. Idealne na poranną trasę. 10 minut przed godziną 7. Hity na maksa.
1: A teraz skupmy się, bo to jest ważna sprawa. Są przewidywania na dzisiejszy egzamin ósmoklasisty.
0: A to możemy mówić takie rzeczy? Nie będzie podejrzenia, że trzeba unieważnić egzamin, bo Asia Meus powiedziała w RMF Max.
1: Wezmę to na siebie w razie czego. Dzisiaj super. Od 9 przypominamy język polski. I przewidywania są takie, że będzie. Opowieść wigilijna. Albo opowieści z Narni.
0: Nie będzie.
1: Albo Hobbit.
0: Nie będzie.
1: A.
0: Bo akurat opowieść wigilijną mamy ogarniętą. Także będzie. Na pewno. A Hobbit to jest taka postać w Brawl Stars i będziemy od czwartku sobie tylko w to grali.
1: Naprawdę?
0: 9 minut i 7.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Najnowsze męskie granie dla wszystkich jadących na M.

0: Artemas i mamy od razu super poniedziałek, 4 minuty i godzina 7.
1: A o 7 we Flashu RMF Max utrudnienia na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem podpowiemy, jak je ominąć.
0: No i oczywiście trzymamy kciuki za ciągle piszących ósemkowiczów. To ci, co jadą na egzamin ósmoklasisty, wiecie, w skrócie E8. To nie jest żadna nowa droga w naszym kraju. No i wspieramy maturzystów, bo przecież najbliżej was o poranku RMF Max.
2: Reklama. Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cappuccino. Caffè latte.
4: Co robisz?
3: Trenuję zamawianie kawy McCafé za 7. Już od

0: motoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Nadajemy się od rana.
2: To Ci zrobi dobry dzień.
1: Siemano rano.
2: Zabawa i dobry humor na start.
3: Wstawaj, nie udawaj.
2: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
9: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
10: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Żyj głośniej.
1: Miej fan.
0: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
2: 11 maja, poniedziałek, wybiła 7 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych informacji Kinga Nega. Zaczynamy. A na początek szybki raport z dróg. O poranku utrudnienia na Krajowej 9 w Świętokrzyskiem. Na odcinku Opatów-Kolbuszowa w miejscowości Lipnik zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Dwie osoby są ranne. Droga jest zablokowana. Objazd możliwy przez Opatów, Staszów, Osiek oraz Lipnik, Sandomierz, Ożarów, Opatów. Z Węgier do Stanów. Poszukiwany w Polsce listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od soboty przebywa w USA. Polska ma dzisiaj wystąpić z wnioskiem o ekstradycję, zapowiada obecny szef resortu Waldemar Żurek.
3: Oczywiście mamy ze Stanami podpisane stosowne umowy, ale widzimy, jak trwa to w niektórych krajach.
2: Przypomnijmy, według prokuratury Zbigniew Ziobro popełnił 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. 42 dni kwarantanny dla pasażerów wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa. Statek ze 150 osobami przybył do portu na Teneryfie. Ryzyko dla ogółu społeczeństwa i dla mieszkańców Wysp Kanaryjskich jest niewielkie, ale aktywnie je monitorujemy, ponieważ okres inkubacji jest bardzo długi, wynosi nawet 6 tygodni. Tak o możliwości zakażenia wirusem mówiła dr Maria Van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia.
0: To jest RMF Max.
2: I na koniec szybki powrót do kraju. Matury w toku. Dzisiaj część uczniów zdaje ustny egzamin z języka polskiego, a także egzaminy na poziomie rozszerzonym z matematyki i rosyjskiego.
4: Jak się przygotowujecie? Czy książki, zadania, czy może jakieś nowe formy typu YouTube, sztuczna inteligencja?
5: Trochę tego, trochę tamtego. Myślę, że złoty środek, tak jak zwykle we wszystkim.
6: Z polskiego. Oglądałam streszczenia lektur.
2: O wasze patenty na skuteczną naukę pytała nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Matury potrwają do końca maja. Ale nie tylko maturzyści zdają ważne egzaminy. Dzisiaj pierwszy tak poważny test przed ósmoklasistami. O 9:00 język polski i za maturzystów, i za ósmoklasistów. Trzymamy kciuki.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
2: Pierwsze takie zwycięstwo smakuje inaczej. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie pierwszy raz w historii zostali mistrzami Polski. Kibice nie kryli wzruszenia.
7: Mistrz Polski! Aluron CMC Warta Zawiercie!
8: Łezki z oczu poleciały. Fantastyczny moment.
2: W meczu o złoty medal pokonali broniącą tytułu ekipę Bogdanka Luk Lublin 3-1. I jeszcze piłkarska ekstraklasa. Legia Warszawa wygrała z Bruchbetem Termaliką Nieciecza 1-0 i oddaliła się od strefy spadkowej. Wisła Płock przegrała z Motorem Lublin, a Piast Gliwice bezbramkowo zremisował z GKS Katowice.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
2: Poranek najpogodniejszy dzisiaj na wschodzie kraju, tu dużo błękitu i bez opadów. Reszta Polski wita nowy tydzień w towarzystwie sporej ilości chmur. Dziś są możliwe przelotne opady deszczu, a po południu możliwe również burze, miejscami z opadami gradu. 18 stopni w Szczecinie, Zielonej Górze, 20 w Gdańsku czy Krakowie, 23 stopnie w Warszawie. Wiatr umiarkowany, chwilami silny. Poranna kawa może się przydać, bo warunki biometeo są niekorzystne. Od jutra ochłodzenie.
0: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
9: Gotowi na super poniedziałek? 4 po 7. Tu RMF Max.

0: pomocą hitów na maksa rozkręcamy ten poniedziałek. 11 minut po godzinie 7.
1: Mamy dla was coś, co was na pewno zaskoczy, bo nas to bardzo zaskoczyło.
0: O tak, to prawda.
1: To prawda, okazuje się, że ptaki bardziej boją się kobiet niż mężczyzn.
0: Na szczęście nie wszystkie.
1: Są na to badania i generalnie panom ptaki pozwalają podejść do siebie bliżej niż paniom. I różnica jest znacząca.
0: Super, to jest cenna wiedza. To wiele zmieni, wiesz, bo ten strach na wróble, ten co stoi w polu
1: i straszy.
0: To on najczęściej jest mężczyzną. To bez sensu. Trzeba go przebrać za kobietę, bo...
1: Bo ptaki boją się bardziej kobiet niż mężczyzn.
0: White 2115 przyciąga wszystkich do radia. Tak to właśnie działa. California Love.

0: Single ladies i single gentlemen. Oh, yes. I ktokolwiek tam chce dołączyć do tej fajnej ekipy, zapraszamy bardzo. Mamy 300 do rozdania w RMF Max.
1: Tak jest. Łatwiej wygrać 300 u nas, niż zorganizować sobie taką Asię do podpowiadania na egzaminie ósmoklasisty z angielskiego.
0: Spoko, wepnijcie słuchawkę, będę wam szeptać do uszka.
1: Och, tak, dzisiaj, żeby wygrać 300, słuchajcie, tu w RMF Max trzeba nam się pochwalić, mhm, albo podzielić, albo zebrać na odwagę i opisać tę pierwszą myśl, którą mieliście dzisiaj w głowie, zaraz po tym, gdy otworzyliście oczy.
0: No, prawdziwa historia. Ja się dzisiaj obudziłam kilka minut przed budzikiem i pomyślałam, dobra, wstaję.
1: Zazdroszczę. Super Asia i ten drugi.
0: I wasze SMS-y pod 3001. Piszecie tą pierwszą myśl, która wpadła wam do głowy po przebudzeniu, bez żadnych dodatkowych kosztów, a 300 za chwilę. Mhm.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
3: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
3: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
10: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
13: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
14: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
13: Sprawdź to sam, czeki dałt, kusi cenę każdy dział.
14: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

0: Jeszcze więcej hitów na maksa. I tak codziennie, 29 minut przed godziną 8 również.
1: Dzieci dzisiaj w domu, bo szkoły mają wolne, bo egzaminy.
0: A miało być tak pięknie. Pierwsza myśl, którą mieliście dzisiaj po przebudzeniu.
1: Agnieszka, jaka twoja była pierwsza myśl?
0: Siemano rano, witaj Aguś.
2: Dzień dobry. Ciekawe, czy popada dzisiaj.
0: A jak popada? I jak u ciebie popada, czy nie popada? Już masz odpowiedź na to pytanie?
2: No myślę, że nie. No
0: i,
2: nie będzie
0: i to jest optymizm. Tak trzeba wchodzić do gry o całe 300 o poranku.
1: Tak, Aga, wsiadaj z nami do samochodu. Aha. Dzisiaj egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Są przewidywania, że będzie opowieść wigilijna, więc jedziemy dzisiaj razem
0: do Betlejem!
1: Właśnie!
0: Polskiego jest taka piękna miejscowość na naszej mapie i ja do Betlejem jadę z Głupic. Tak jakoś wyszło, no, że Głupic. No.
1: Ja jadę z Głupianki. Wszystko po to, żeby ósmoklasiści nie musieli tam jechać. Pytanie do ciebie, Aga. Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: O, ja głupice czy
2: Myślę,
0: głupianki?
2: Że Irek.
1: Dobrze! 300 wyobronione, tak to działa. Jak odpowiadasz dobrze, zostawiamy ci pieniądze, jak źle zabieram.
0: Tak, jak coś będzie z głupotą, to mówi Irek, to wszystko ci będzie się dobrze układać. Uwaga, do Betlejem na opowieść wigilijną. Dzisiaj będzie na egzaminie ósmoklasisty. Aśka jedzie z Mędrzyc.
1: Wiadomo, a Irek też dołączył, tylko że z miejscowości Mędrów.
0: Mędrów.
1: Kto ma bliżej?
0: Przypadek, Aśka czy Irek?
2: Twoje Irek.
0: Papież Mędrów to Aśka, zawsze pamiętaj.
1: Głupice Irek.
0: Mądry to Aśka.
1: Zapamiętaj, bo teraz trzecie pytanie. Irek do Betlejem jedzie z miejscowości Książki.
0: No, a Aśka wiadomo, z ławki. I w dodatku pierwszej, no bo tak
1: wiadomo,
0: to się w życiu
1: kto ma
0: układało.
1: Bliżej? Agnieszka.
0: No, masz 200.
1: Aśka Książka.
0: Dobrze! Proszę bardzo. Ja jestem pewien, że wy w tej pierwszej ławce dziewczyny to razem siedziałyście, prawda?
1: No, ty siedziałeś za nami i zawsze odpisywałeś.
0: Dwie stówy dla ciebie, super.

0: Jazzy Spritz w głośnikach RMF Max specjalnie po to, żeby się trochę odstresować i to niezależnie od tego, czy jesteście uczniem, czy rodzicem jadącym właśnie na egzamin ósmoklasisty.
1: Ja mam marzenie każdego ósmoklasisty zdać, wiadomo, na prawie 100%.
0: Wiadomo, no.
1: Polski majce i angielski pojutrze, ale uwaga, hulajnoga elektryczna.
0: Każdy by chciał.
1: Ważna, no, ale teraz uwaga, bo bezpieczeństwo w temacie hulajnog elektrycznych, bo w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Rzeszowie będą się teraz dzieciaki uczyć, jak bezpiecznie jeździć na hulajnodze elektrycznej.
0: Właśnie wow, takie specjalne kursy. Super, naprawdę.
1: Najtrudniej będzie nauczyć jazdy w kasku i no. Wtedy pojawi się na sali pan Marian, to jest legenda Wojewódzkiego Ośrodku Ruchu Drogowego na Podkarpaciu. Pan Marian będzie miał sobie wkrętarkę i pokaże tym, którzy nie chcą nosić kasku, jak kask zainstalować na głowie na stałe. Oczywiście najpierw zrobi to na manekinie, nie?
0: A
1: potem każdy jeździ w kasku.
2: Reklama. Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek. Już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy. Z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC. A używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: Jeszcze więcej okazji teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Budujemy, kryjemy, gradzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapezowe.

0: Siewnia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91. Krzywiec.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
8: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
9: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: Przed godziną 8 słuchając RMF Max.
1: Teraz będzie najgłośniejsza podróż tego weekendu. Zbigniew Ziobro już nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych Ameryki. No i jest pierwsze zdjęcie byłego ministra na tej amerykańskiej ziemi, które podbija internety. Zbigniew Ziobro siedzi w restauracji pod takim wielkim szyldem Kuchnia chińska Panda Express.
0: Panda chińska kuchnia! To się nazywa mieć w życiu pecha, wiesz?
1: Tak?
0: Bo wreszcie się na Węgrzech nauczył zamawiać jedzenie, że harto go je chociaż palcinista. I ci naleśniki ci przyniosą. Gulasz, lewesz, dobrszy, sztorta, czyli taką zupę mięsną jeszcze z czymś słodkim na koniec, a tu już jesteś w kraju, w którym dziro, ciao, mię. I jak powiesz kutak na oto, to ci nic nie przyniosą. Żadnego kurczaka na ostro. No, proszę, 7 minut i 8. Nowość.

0: Bardzo przyjemny Duke Dumont, 5 minut przed 8 w RMF Max.
1: Na Opolszczyźnie utrudnienia na A4, jesteśmy z wami w porannych trasach o kłopotach i jak je rozwiązywać za chwilę.
2: Reklama. Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
4: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
6: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
7: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
8: Gdzie Twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla Ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki 605 662 505.
9: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach eKurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na eKurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
11: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
12: I po reklamie.

0: Poniedziałek wybiła 8 w RMF Max. Czas na skrót najważniejszych tematów. Kinga Nyga, zapraszam na flash, sport i pogodę. O poranku wyjeżdżamy z Wami na drogi. W tej chwili są utrudnienia na A4 na odcinku między węzłami Opole Zachód-Brzeg na jezdni w stronę Wrocławia. W pobliżu miejscowości Sarny Wielkie samochód ciężarowy wjechał w bariery energochłonne. Na Dolnym Śląsku utrudnienia na Krajowej 94 na odcinku Środa Śląska-Wrocław. Tu zderzyły się 3 pojazdy, 2 osobowe i ciężarowy. Wprowadzono wahadło. Co drugi Polak chce zmian w rządzie i to jeszcze przed wakacjami. Tak wynika z sondażu Opinia 24. Jakub Rybski szczegółowo zapoznał się z wynikami tego badania.
1: Przede wszystkim to wyraźny sygnał dla rządu, że duża część społeczeństwa oczekuje szybkich zmian. Wyraźnie wyróżniają się też wyborcy partii opozycyjnych. Wyniki pokazują, że presja polityczna wokół rządu rośnie, a część wyborców domaga się wyraźnego przyspieszenia rozliczeń poszczególnych ministerstw jeszcze przed wakacyjną przerwą.
0: Pełne wyniki sondażu znajdziecie na stronie rmf24.pl. To idealny moment, by przygotować się do wakacyjnych wyjazdów od strony medycznej. Sprawdziliśmy, o co już teraz warto zadbać.
2: Mimo napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie, wśród polskich turystów wciąż popularne są wakacje w Azji. Tu przed wyjazdem zalecane są w pierwszej kolejności szczepienia. Specjaliści przypominają też o ochronie przed śmiertelną chorobą, jaką jest malaria, która wciąż występuje w głębi krajów, takich jak na przykład Sri Lanka. Tutaj profilaktyka polega nie na szczepieniu, tylko na przyjmowaniu leków na receptę już przed wyjazdem.
0: Tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Przed nimi 3-dniowy sprawdzian wiedzy i umiejętności. Za godzinę ósmoklasiści rozpoczną pisemny egzamin z języka polskiego. To jeden z najważniejszych sprawdzianów w ich dotychczasowej edukacji, stąd duże emocje. Stresujecie się?
3: Trochę.
4: No, stres ogólnie trochę jest. Trochę duży.
3: A przed czym najbardziej? Przed którą częścią?
4: To ogólnie na otwarte zadania.
0: Usłyszała nasza reporterka Karolina Stramowska. Dziś język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy.
5: Wszystkie wyniki podamy w RMF Max. Flash sportowy już za chwilę.
0: Barcelona zapewniła sobie Mistrzostwo Hiszpanii, pokonując Real Madryt 2-0 w El Clasico. Robert Lewandowski pojawił się na boisku w końcówce spotkania, grał zaledwie kwadrans.
6: Wydaje mi się, że akord Real dzisiaj za dużo nie mógł powiedzieć, bo gdzieś chyba od początku do końca czuć było to na boisku, że jesteśmy dużo lepszą drużyną.
0: Lewandowski zdobył swój 14 tytuł mistrza kraju, 3 w Barcelonie. I jeszcze Rzym, tam dzisiaj hitowe starcie w turnieju WTA. O 18:00 o awans do ćwierćfinału zmierzą się Iga Świątek i Naomi Osaka. Graliśmy wiele razy, przygotuję się taktycznie do tego spotkania, będę gotowa, mówiła Iga Świątek.
5: Nie zalewaj, sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Na horyzoncie zmiana pogody. Od jutra czeka nas ochłodzenie, a już dzisiaj niemal w całej Polsce pochmurny poniedziałek. Najwięcej tego pogodnego nieba na wschodzie kraju. W prognozach dla reszty kraju przelotne opady w wielu rejonach zagrzmi. Burze nie są prognozowane jedynie na północnym zachodzie i północnym wschodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę, to 16-17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 20-22 stopnie w centrum kraju, do 23-24 na południowym wschodzie.
5: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: 5 minut po godzinie 8. 4 wejściówki do parku rozrywki. Do wygrania już niebawem w RMF.

0: Niko i Vince. I od razu przyjemniejszy jest ten egzaminacyjny poniedziałek. 11 minut po godzinie 8.
1: No właśnie, mniej niż godzina została do tego momentu, w którym...
0: Musiałaś?
1: Przepraszam, ale to ważna sprawa jest.
0: No, to prawda. Trzymamy kciuki za wszystkich jadących na egzamin ósmoklasisty i w roli ucznia, i w roli opiekuna.
1: Rodzica także.
0: Tak,
1: i wiemy, czego nie wnosić na egzamin ósmoklasisty, żeby nie mieć potem problemów.
0: Oho.
1: Telefon, wiadomo.
0: Oho.
1: Smartwatch,
0: oho,
1: wiadomo.
0: Oho.
1: Ale wiedziałeś, że nie można mieć korektora i zmazywalnego długopisa?
0: Ja wiedziałam, że będzie opowieść wigilijna. I właśnie wam teraz mówię. opowieść wigilijna! No, albo Hobbit, albo Narnia. Więcej lektur w podstawówce nie było. Asia Majus, Jurek Jakubek. Będzie dobrze, wiecie co robić.

0: wiecie, że to jest jeden z moich prywatnie ulubionych numerów na playliście RMF Max Andy Dust i Zocaria.
1: Kasy też nie biorę za to, że to grałem, także nie ma problemu.
0: Nie, robisz to po prostu z sympatii.
1: Oczywiście, też lubię Andy'ego Dusta. 20 minut po godzinie 8. Kto chce się wybrać z trójką swoich przyjaciół do parku rozrywki w małopolskim Zatorze, niech robi głośniej RMF Max.
0: Bo dzisiaj, żeby zdobyć cztery wejściówki do tego parku rozrywki, trzeba być wycieczką ósmoklasistów na rollercoasterze, ale już po egzaminach.
1: Po egzaminach. Dajcie nam znać, jak brzmi waszym zdaniem ta wycieczka ósmoklasistów w parku rozrywki, ale po egzaminach. Po egzaminach głosóweczki na messengerze RMF Max wrzucacie właśnie teraz.
0: Teraz.
1: Cztery wejściówki do parku rozrywki. Do wzięcia. Pamiętajcie, dzisiaj, żeby wygrać, jesteście wycieczką ósmoklasistów w parku rozrywki.
0: Po egzaminie.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł.

0: odkrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512-918-081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
4: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
5: I to razem
6: przyjemnie spędzić czas.
5: Ale pachnie!
4: Spróbować czekolady.
6: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
5: O, wow!
4: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
7: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Kaufland jest fresh.
13: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: 29 minut do 9.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Słychać, że jesteśmy na rollercoasterze, ale jeszcze nie słychać, że jesteśmy wesołą wycieczką ósmoklasistów, którzy już po egzaminach pojechali do Energylandii, żeby dobrze się zabawić, tak jak Łukasz.
2: Co się na tej wycieczce działo, dobrze wie też Dominika.
0: Dominika!
2: To już z górki.
0: Dominika, jak słychać, uwielbia rollercoastery, ale cztery wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie wygrywa ten, który idealnie rozumie wszystkich ósmoklasistów.
2: Kamil?
0: Kamil!
3: I skibidi sigma, ohio rizner, ten egzamin był taki czaderski i w ogóle spoko!
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: absolutna rewelacja ostatnich tygodni na antenie RMF Max. Wiktor Waligura. Ledwo 6 lat temu pisał egzamin ósmoklasisty. Dasz wiarę?
1: Dlaczego tak przekonująco śpiewasz? To był piękny czas, bo już wie, o czym mówi.
0: 22 minuty i godzina 9.
1: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
0: O, widzę, że się dobrze bawisz. Bo zacząłem wolniej oddychać, nie? A, super. Super.
2: Reklama. Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.

0: kolejny z hitów na maksa, waszych ulubionych hitów na maksa, tutaj o poranku w RMF Max.
1: Dzisiaj jest ważny dzień u wszystkich ósmoklasistów i ich rodziców, a jutro jest ważny dzień u ósmoklasistów i Alicji Szemplińskiej. Nasza dziewczyna na Eurowizji w Wiedniu.
0: Jutro w pierwszym półfinale.
1: Europa już oszalała, czy jeszcze nie?
0: Europa powoli szaleje. Na razie Alicja bardzo skutecznie podbiła turkusowy eurowizyjny dywan, bo tam jest turkusowy dywan.
1: Niebieski taki.
0: Taki morski nawet.
1: Chłopaki niebieski.
0: Pięknie po nim przeszła w zjawiskowej sukni. Wyglądała naprawdę zniewalająco. No i Europa zaczyna kochać Alicję i to jest super.
1: Ale nie tylko za tę sukienkę, tylko za to, co powiedziała w wywiadzie. Bo powiedziała, że kocha koty, to po pierwsze. No i po drugie, kocha też twojego chłopaka.
0: No i tutaj jest pewien konflikt, bo chłopak ma na koty alergię.
1: Czyli Ala przekonuje do siebie i wielbicieli kotów, żeby na nią głosowało, i chłopaków, którzy nie mają alergii na koty. Trzymamy kciuki.
0: Jutro trzymamy kciuki za Alicję.
1: Będzie eurowizyjny półfinał.

0: Niech zaręczyny Harry'ego Stylesa nie zepsują wam radości tego hitu na maksa. Aj, Nasia, nie wzdycha. I przecież on się zaręczył dlatego, że ty mu powiedziałeś, że jesteś zajęta. Hello! Hello! 4 minuty i 9. Informacyjny flash. Będziecie ze wszystkim na bieżąco. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina

0: Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj. Wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki. Technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek. Technik eksploatacji portów i terminali.
3: W szkole branżowej czeka na Ciebie. Magazynier Logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych Twoją drogą do sukcesu.
4: Lato w Half Price.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
3: I po reklamie.
4: Najlepiej zmiksowana playlista.
5: Say no more.
4: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Just keep watching.
6: Słuchacie RMF Max Włocławek. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. To był pracowity weekend dla ratowników tatrzańskiego pogotowia ratunkowego. Tylko wczoraj z pomocą śmigłowca ratowali narciarza, który uszkodził sobie bark zjeżdżając z rysów. Warunki w górach są nadal trudne. Zalega jeszcze sporo śniegu, a w najbliższych dniach może go jeszcze przybyć.
7: Należy się spodziewać, że ten śnieg, który dziś, wczoraj jest dosyć mokry, miękki, stanie się twardy jak beton. Wtedy zdecydowanie dużo większym zagrożeniem podczas poruszania się po nim będzie ewentualne poślizgnięcie i upadek niż szansa wyzwolenia lawiny bądź też małej lawinki z SUV-u.
6: Ostrzegał ratownik dyżurny TOPR Jakub Hornowski.
4: To jest RMF Max Włocławek.
6: W RMF Max mamy ciekawą opcję dla przedsiębiorców z Włocławka i okolic. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do aplikowania o kasę na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Nabór potrwa od 18 do 22 maja.
8: Oferujemy przedsiębiorcom, pracodawcom kwotę, którą można wydatkować na te nowe stanowiska pracy 40 tysięcy złotych i wówczas oczekujemy, że to stanowisko będzie obsadzone przez 18 miesięcy, czyli półtora roku. Natomiast mamy jeszcze opcję drugą, gdzie kwota oferowana przez nas jest niższa, to jest 25 tysięcy złotych, ale zobowiązanie do zatrudnienia na tym stanowisku jest krótsze, ponieważ wynosi 12 miesięcy.
6: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Jak wiecie, z RMF Max Wojewódzki Szpital Specjalistyczny pozyskał w ostatnim czasie nowoczesny sprzęt, między innymi tomograf optyczny. Dzięki temu urządzeniu lekarz w czasie badania może zdiagnozować choroby siatkówki jeszcze przed wystąpieniem objawów.
9: Jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, zmiany cukrzycowe na siatkówce to są wszystko schorzenia, przy których czas ma ogromne znaczenie, dlatego im wcześniej wykryte, tym większa szansa na zachowanie dobrego wzroku.
6: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Przedstawiciele samorządu studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych mają pełne ręce roboty. W przedostatni weekend maja we Włocławku zostaną zorganizowane tegoroczne Akademikalia.
10: Akademikalia włocławskie 22 i 23 maja. Zaczniemy po kolei 22 maja. Standardowo robimy ten dzień na uczelni, gdzie między innymi będziemy mieli planszówki, strefę gier, strzelnice, turniej siatkówki, mecz studenci kontra wykładowcy, flanki, grill, kino plenerowe. Potem po zakończeniu przenosimy się do labiryntu, z którym współpracujemy na karaoke. Będzie ogródek, będzie zabawa, będzie wesoło, smacznie, pysznie.
6: Powiedział naszemu reporterowi Filip Wiktorski z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
4: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Od rana po kujawskim niebie krąży trochę chmur, ale mimo to w wielu rejonach województwa cieszymy się promieniami słońca. Na termometrach 15 na plusie, a w maksimum słupki rtęci dobiją do 22 kreski, ale może nam się wydawać, że jest chłodniej, bo po południu spodziewamy się opadów deszczu, a gdzieniegdzie na Kujawach może zagrzmieć. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, więc wiele osób może potrzebować dużej, mocnej kawy.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: RMF Max, hity na maksa.
13: Właśnie sprawdziłem te najczęściej wyszukiwane hasła w internecie.
14: I co, i co?
13: I jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty, to najprawdopodobniej piszą sanatorium miłości. To jest grubsze niż Hobbit i opowieść wigilijna razem wzięta. Trzymamy kciuki za wszystkich ósmoklasistów. Tu Asia Mełus, tu Irek Jakubek, tu Poranek Maxa. Do jutra.

0: Ile remiksów tego numeru wyszło? Naprawdę ciężko zliczyć, ale na ten jeden czekaliśmy wyjątkowo. David Guetta wziął się za remiks numeru Just The Way You Are. No i proszę bardzo, tak można zaczynać poniedziałkowe przedpołudnie. Cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Wiele takich muzycznych zaskoczeń jeszcze będziemy dla Was dzisiaj mieli w RMF Max, ale będę miała dla Was też sporo informacji, które mogą Wam się przydać, trochę Was narzucą na mapę, więc koniecznie zostańcie blisko swoich radioodbiorników, bo warto, po prostu warto. Cześć, dzień dobry, raz jeszcze zostaję z Wami do 13, a już teraz odpalamy program Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na ciebie czeka.
8: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
9: I po reklamie.

To jest numer doskonały na początek tygodnia. Wiecie, żebyśmy za bardzo nie przyspieszyli, żebyśmy nie złapali od razu jakiejś zadyszki, bo w poniedziałek warto jednak wchodzić na spokojnie. Joe, End of Beginning w RMF Max. A teraz, moi drodzy, uwaga, być może już wam wibrowały z rana telefony. Być może będą to robiły nieco później, bo jeżeli chodzi o Kujawsko-Pomorskie i nasze miasto konkretnie, to dzisiaj wieczorem, późnym popołudniem szykują nam się burze. Będą całkiem spore opady deszczu, no i zagrzmi, zabłyska dzisiaj wieczorem. W nocy również może się pojawić tak średnio sympatycznie na niebie. Chyba że ktoś lubi takie widowiska, to niewykluczone, że będzie bawił się doskonale. Tymczasem jutro będzie już sam deszcz, ale burze w tym tygodniu mogą powrócić. No takie są, słuchajcie, uroki maja. Jeżeli chodzi o temperaturę, to chyba też nie ma co narzekać. Jest nie najgorzej dzisiaj do 23 stopni, więc jakoś bardzo nie zmarzniemy. No chyba że przyjdzie burza, no to wtedy sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej. Max. A teraz jak na porządnych ćwiczeniach, porządnej rozgrzewce delikatnie przyspieszamy tempo w RMF Max Włocławek, to Tame Impala, Jenny i Dracula.

0: Dawid Podsiadło odpalił sezon koncertowy i wydawania dobrych polskich singli. Sezon za nami w RMF Max. A jeżeli chodzi o sezon, to niestety mamy też sezon na wydatki, no bo idzie lato, no to trochę więcej jakichś imprez w plenerze, czy to wyjazdów może się trafić. I być może przyda wam się trochę kasy, żeby się wspomóc, żeby sobie podratować budżet, albo właśnie zaszaleć i się niczym budżetowo nie przejmować. No to moi drodzy, już teraz śmiało ślijcie SMS-a z hasłem Max na 7327 za 3,69, albo zaglądajcie na rmfmax.pl, bo tutaj mamy dla was naprawdę fajną kasę. Od razu mówię, to wy musicie obstawić, ile tej kasy jest. 14 331 zł to za mało, ale 15 tysięcy złotych to za dużo. Powoli się zbliżamy do tej idealnej kwoty, która na was czeka. Jeżeli dobrze obstawisz, kasa ląduje na twoim koncie. Jeżeli nie trafisz, to i tak kasę dla ciebie mamy, nagrodę pocieszenia całkiem sympatyczną, więc śmiało zgłaszaj się do naszej zabawy już teraz. SMS max 7327 i tak tylko dodam, że właśnie teraz, w tym konkretnym momencie, każdego twojego SMS-a pomnożę razy 127, więc będziesz miał 127 więcej szans na wygraną. SMS max 7327, wchodź do gry już teraz, bo później będzie trochę trudniej.
1: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
1: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Od rana po kujawskim niebie krąży trochę chmur, ale mimo to w wielu rejonach województwa cieszymy się promieniami słońca. Na termometrach 15 na plusie, a w maksimum słupki rtęci dobiją do 22 kreski, ale może nam się wydawać, że jest chłodniej, bo po południu spodziewamy się opadów deszczu, a gdzieniegdzie na Kujawach może zagrzmieć. Jeżeli chodzi o warunki biometeo, to te nam nie sprzyjają, więc wiele osób może potrzebować dużej, mocnej kawy.

My to się umiemy chyba całkiem nieźle relaksować. Polecamy się do łapania luzu w poniedziałkowe przedpołudnie. Alok Ziba, Portugal The Man, Dive Into The Ocean w RMF Max, Włocławek. Naprawdę chyba nieźle to robimy. Jeżeli chcielibyście się natomiast zrelaksować jeszcze w tym tygodniu, ale już tak wiecie, bliżej weekendu, to 16 maja, przypominam, będzie działa się Noc Muzeów w całym naszym kraju. Ale skupmy się może na tym, co u nas we Włocławku będzie się działo, bo przy okazji Nocy Muzeów będzie Noc z Kulturą. Okazja do tego, żeby zajrzeć do Centrum Kultury Browar B od 18 do 23. Po raz pierwszy Centrum Kultury Browar B dołącza do tej imprezy. I tutaj, moi drodzy, będzie okazja do tego, żeby na przykład wziąć udział w wielu interaktywnych stacjach badawczych, popatrzeć, pokombinować, poszperać i zrobić tam naprawdę fajne rzeczy. I teraz tak, bezpłatnie, jak zawsze, ale trzeba odbierać darmowe wejściówki w kasie Browaru B. Można to robić już teraz. Centrum Kultury Browar B ma dla Was bogaty plan, więc już teraz do nich zaglądajcie i odbierajcie darmowe wejściówki, a wcześniej dajcie głośniej, bo to Bledka. Daleko

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
2: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, polecam.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2340.

0: moich dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wow, ale masz wypieki.
4: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
3: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
4: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
7: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
7: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
7: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworskie Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G to spokój na lata.
16: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
17: I po reklamie.
18: Jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
20: Włocławek 89,2 FM.
21: To jest RMF Max Włocławek. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie będzie eskalować, w tym tygodniu na stacjach paliw powinniśmy zobaczyć obniżki cen. Tak prognozują eksperci.
22: Ceny benzyny niższe o 20 groszy, ceny oleju napędowego niższe o około 25 groszy i duży potencjał do spadków ma również autogaz. Paliwo to powinno potanieć o około 10 groszy na litrze.
21: Wyliczała analityk rynku paliw z portalu epetrol.pl Magdalena Rowe. Przypomnijmy, dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy, a za litr diesla nie więcej niż 7 zł i 3 grosze.
20: To jest RMF Max Włocławek.
21: W całym kraju z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 11 milionów osób. Dzięki niej mieszkańcy Włocławka i regionu mogą załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu.
23: To po prostu przyspieszenie i łatwość życia. W końcu e-płatności w mObywatel zapewniają, dopełniają, można powiedzieć, ekosystem, a skala jest nieprawdopodobna. W całej Polsce w ostatnich 2 latach powiększyliśmy 3-krotnie udział samorządów, jednostek samorządu terytorialnego w tym, co dotyczy e-płatności.
21: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Lasy Kujaw i Pomorza to cyfrowy przewodnik, który ma ułatwić planowanie wycieczek po terenach leśnych w naszym regionie. Aplikacja stworzona jest z myślą o turystach, biegaczach i rowerzystach, którzy chcą cieszyć się pięknem przyrody. Dzięki wbudowanym mapom i funkcji GPS użytkownicy mogą łatwo nawigować w terenie bez obaw o zgubienie szlaku. Co istotne, narzędzie pełni też funkcję interwencyjną i pozwala na szybkie zgłaszanie zauważonych problemów leśnikom. Koszykarze Anwilu Włocławek zakończyli sezon 2025-2026. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max.
0: W meczu decydującym o awansie do czołowej ósemki rottweilery mierzyły się z MKS-em Dąbrowa Górnicza. W hali mistrzów podopieczni Ronena Ginsburga przegrali 84-87 i przedwcześnie zakończyli sezon. Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole gospodarzy był Tyler Wall. Amerykański podkoszowy zapisał na swoim koncie 20 punktów oraz 7 zbiórek. 14 punktów oraz 6 asyst zanotował Elvar Fridrikson.
21: To był Bartek Seklecki. W województwie kujawsko-pomorskim w najbliższych dniach sporo będzie się działo. W ramach akcji Funduszowy Maj w swoje progi zaprasza m.in. toruńska Książnica Kopernikańska, gdzie 15 maja będziecie mogli wziąć udział w lekcji tańca irlandzkiego czy warsztatach kaligraficznych, ale nie zabraknie też animacji dla dzieci. W regionie zaplanowano sporo imprez, a więcej informacji znajdziecie na portalu Funduszy Europejskich. I na tym kończymy Flash, a teraz najnowsza prognoza pogody.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
21: Dziś na Kujawach chmury będą mieszać się ze słońcem, ale późnym popołudniem może ich przybywać i spodziewamy się opadów deszczu, a gdzieniegdzie może zagrzmieć. Takie są prognozy. Słupki rtęci idą w górę, teraz oscylują w okolicy 17 kreski i ma być jeszcze 5 stopni cieplej, a warunki biometeo są niesprzyjające. Na razie delikatnie wieje z południowego zachodu, a z czasem podmuchy mają być silniejsze i w porywach mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Hity na maksa.
6: Alex Warren i Fever Dream, od tego zaczniemy godzinę 10, ale jeżeli wy dzisiaj nie wiecie, jak pogadać, o czym pogadać ze swoimi znajomymi z pracy, to ja proponuję zrobić jedno krótkie AU i popstrykać palcami i już będzie temat do rozmowy.
1: Max.
6: Tak rozpoznacie, czy ktoś już oglądał Love is Blind Polska, a jak zaczniecie ten temat, to ciężko będzie go skończyć. To będzie bardzo...

0: Niech nam pędzi. Pędzi ten czas tak jak ten numer Jonesa i The Chainsmokers All The Time w RMF Max. No i my cały czas mamy do was jedno pytanie. Jeżeli chcielibyście tak napędzić swój budżet właśnie w takim tempie, no to słuchajcie, akcja jest bardzo prosta. Wysyłacie do nas SMS-a z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 albo zaglądacie na rmfmax.pl. No i się zastanawiacie. Czekając na telefon od nas, zastanawiacie się, ile kasy czeka na naszym koncie, a myślę, że sprawa wcale nie jest aż tak trudna do obstawienia. 14 331 to za mało, 15 tysięcy złotych to za dużo. Przyjemne pieniądze czekają na kogoś z was. Trzeba tylko prawidłowo obstawić, ile na naszym koncie czeka. No to co? Śmiało, zaglądajcie na rmfmax.pl i zastanawiajcie się, przywołajcie sobie w umyśle jakąś liczbę. No i kto wie, może to będzie właśnie ona.
1: RMF Max. RMF Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
0: 14 331 zł. To za mało.
3: 15 tysięcy. To już za

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
3: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
12: I po reklamie.
13: Gramy. Nie oceniamy.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów, Gdy będziesz sam w RMF Max. Numer, który brzmi doskonale, ma w sobie taką nutkę nostalgii jakąś za weekendem chyba. I myślę, że doskonale brzmiałby nie tylko w tym konkretnym wykonaniu, ale też w wykonaniu jakiegoś chóru. Moi drodzy, to by mogło brzmieć naprawdę pięknie. A tak się składa, że jest szansa, że taki właśnie numer usłyszymy churalnie na 47. przeglądzie chórów województwa kujawsko-pomorskiego Wiosna w Solankach. Takie rzeczy już w najbliższą niedzielę. Okazja, żeby usłyszeć te najlepsze, najciekawsze chóry z całego naszego regionu. Ze wszystkich dużych miast przyjedzie do nas reprezentacja. Będzie okazja, żeby usłyszeć i jakieś takie ludowe bardziej melodie, biesiadne, utwory patriotyczne, klasykę churalną, ale na pewno pojawi się też coś takiego, wiecie, bardzo popularnego, bardzo nowego i świeżego, bo lubimy różnorodny repertuar i takiego właśnie możemy się spodziewać. A więc najbliższa, słuchajcie, niedziela, Solanki w Inowrocławiu. Okazja do tego, żeby posłuchać świetnych chórów. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a piękne melodie zupełnie za darmo będzie można usłyszeć, więc warto zajrzeć. Max. Impreza w Inowrocławiu, ale umówmy się, z Włocławka wcale daleko nie mamy, więc jeżeli macie chęć, to zaglądajcie tam koniecznie. Do Inowrocławia tam piękna ekipa się zbierze. Być może ktoś od nas również się pojawi na scenie, niewykluczone. Tymczasem już teraz w RMF Max Włocławek Lady Gaga.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy, trapy.

0: Hurtownia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl.
1: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W szkółce roślin ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
2: Szkółka roślin ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
1: Więcej na naszym fanpage'u.
3: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wake up! Nadajemy się. Od rana.
5: To ci zrobi dobry dzień.
4: Siemano rano.
5: Zabawa i dobry humor na start.
6: Wstawaj, nie udawaj.
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
10: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.

0: akcji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: I po reklamie.

0: 99,2 FM.
1: Dziś na Kujawach chmury będą mieszać się ze słońcem, ale późnym popołudniem może ich przybywać i spodziewamy się opadów deszczu, a gdzieniegdzie może zagrzmieć. Takie są prognozy. Słupki rtęci idą w górę, teraz oscylują w okolicy 17 kreski i ma być jeszcze 5 stopni cieplej, a warunki biometeo są niesprzyjające. Na razie delikatnie wieje z południowego zachodu, a z czasem podmuchy mają być silniejsze i w porywach mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.

zrobić, żeby poczuć lato na początku maja? Można dać głośniej RMF Max Włocławek, bo tam usłyszycie Katy Perry i California Girls i od razu robi się cieplej, od razu robi się jakoś tak bardziej słonecznie. Tymczasem, jeżeli chcielibyście poczuć, że no, przypłynie do Was gotówa, to zaglądajcie koniecznie na grupę Włocławek. Ogłoszenia, praca, kupię, sprzedam, zamienię, bo tutaj ludzie wrzucają ogłoszenia różnej treści. Dzisiaj rano na przykład ktoś zaczął szukać fotografa na maksymalnie 3 godziny, nie za miliony, z prośbą o cennik, więc jeżeli nie jesteście Marcinem Tyszką, to myślę, że zgłaszać się możecie. Kto wie, może akurat Wy zostaniecie wybrani. Także zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na grupę i kto wie, może jakieś fajne zleconko Wam wpadnie.

0: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
1: W szkole branżowej czeka na Ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, Twoją drogą do sukcesu.
2: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 11. We Flashu o 11 pytanie, co z wnioskiem o ekstradycję z USA byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry? Jak się okazuje, tego wniosku w ogóle może nie być. Jakie kroki zamierza podjąć prokuratura?
14: No po pierwsze musi się zwrócić do amerykańskich władz z pytaniem, czy rzeczywiście Zbigniew Ziobro jest na terytorium USA. To potwierdzenie jest konieczne, by w ogóle myśleć o wniosku ekstradycyjnym. Natomiast, jak usłyszałem, główną przeszkodą po tym potwierdzeniu jest wciąż brak prawomocnego postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Do wniosku ekstradycyjnego musi być dołączona ostateczna decyzja sądu w tej sprawie.
13: Sprawą zajął się Krzysztof Zasada.
11: To jest RMF Max Włocławek.
13: Przed nami Akademikalia Włocławskie, o tym mówimy Wam od rana w RMF Max. Wydarzenie potrwa od 23 do 24 maja, więc czasu zostało niewiele. A przed młodymi ludźmi z samorządu studenckiego pan sporo pracy.
15: My to dosłownie planujemy od poprzedniego roku, jak tylko juwenalia poprzednie się skończyły. My już usiedliśmy, zaczęliśmy planować, rozmyślać, także my się nie możemy doczekać i mamy nadzieję, że Wy też.
16: Powiem krótko z więcej na temat. Dużo pracy, intensywnie, no ale co? Wiem, że będzie pięknie.
13: powiedzieli RMF Max Filip Wiktorski i Zuzanna Sawicka z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. A teraz zabieramy Was do włocławskich zbiorów sztuki. W gmachu przy ulicy Zamczej można zwiedzać wystawę Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku.
17: Prowadzi narrację, pokazuje, jak rozwijała się sztuka polska, malarstwo przede wszystkim, ale też i rzeźba, od romantyzmu aż po modernizm. Także zaczynamy pięknymi, romantycznymi widokami. Między innymi jest przedstawienie Włocławek, czy Katedra Włocławska w świetle księżyca, jeszcze ta przed regotyzacją, także bardzo ciekawe, zapraszamy zobaczyć.
13: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Czwarta odsłona ogólnopolskiego turnieju tańca nowoczesnego Flex zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kultury Browar B i potrwa od 16 do 17 maja.
18: W roku ubiegłym gościliśmy we Włocławku z całej Polski około 1000 tancerzy i tancerek. Będą to prezentacje tańca w kategoriach disco dance, hip hop, jazz, show dance i street dance. Występy oceniać będzie profesjonalne jury.
13: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. A teraz przepis na idealną imprezę z RMF Max. Najlepszy klimat lata, największe hity na żywo, najlepsi znajomi i nielimitowana radość, czyli Lato na Maxa. W tegorocznej edycji specjalnie dla Was zagrają m.in. Grupson, Posti, Zalia, Trzech Króli, Grzegorz Chyży, Oskar Cyms, Mortal czy Skolim. Już 16 maja widzimy się w Pile w Parku na Wyspie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Dzisiaj na Kujawach możemy liczyć na dużo słońca, ale z czasem nad regionem chmur będzie więcej, a po południu gdzieniegdzie może spaść deszcz i zagrzmieć. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie? Zobaczymy. Cały czas trochę wieje, a warunki biometeo są niesprzyjające, więc meteopaci mogą marudzić. Słupki rtęci idą w górę, teraz oscylują w okolicy 19 kreski, a w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się 22 stopni Celsjusza.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. RMF Max.
20: Dzień dobry, po 11:00. To dobry moment, żeby zrobić sobie przerwę na kawę, bo do obiadu jeszcze trochę czasu zostało, a przyda się zrobić jakąś przerwę, taką dedykowaną czemukolwiek konkretnemu. No to co? To wszyscy idziemy po kawę? Ja swoją pierwszą już wypiłam, a drugą chętnie wypiję sobie w waszym towarzystwie. No to co? Jazda do ekspresu, jazda do czajnika. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry, to ja już pędzę, uciekam od mikrofonu, żeby zrobić sobie tę kawę, zaraz do Was wracam, a tymczasem zostawiam Was w fantastycznym towarzystwie, które na pewno chociaż trochę poprawi Wam nastrój, pomoże Wam złapać taki dobry poniedziałkowy balans, to Somber i Back to Friends.

0: California Love, taki przyjemny letniaczek od Łajciora. White 2115 w RMF Max za nami, a teraz słuchajcie, przed nami kolejny przystanek Lata na Maxa i do Piły, to umówmy się, od nas wcale nie jest jakoś tak bardzo daleko, więc jeżeli nie macie planów na najbliższy weekend, to 16 maja w Pile się widzimy. Będzie Zalia, będzie Posti i nasza Ola Bieniasz będzie miała DJ set, a więc usłyszycie te największe bęgery, do których można się bawić doskonale. Piła, Wyspa, tu się widzimy w najbliższą sobotę. Zachęcam, zaglądajcie, będzie fajnie, będziemy mieli dla Was gadżety i będzie dużo dobrej wakacyjnej energii.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
3: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
4: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lawood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lawood Premium. Pelet, który daje przewagę.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rębielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.
13: Samo wchodzi.
15: Tak się robi klimat.
13: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: snu.
1: O miłości nikt nie śpiewa tak jak oni. Sobel, Francis i Dimps w RMF Max. Kawałek Kochasz za nami. A teraz z przyjemności i całkiem niezłych informacji mamy ranking tych miast i powiatów w naszym województwie, gdzie najłatwiej o pracę. Taki ranking właśnie dzisiaj się pojawił i ja chętnie wam podpowiem, że w razie czego, gdybyście mieli chęć na przykład na przeprowadzkę za robotą, no to gdzie uderzać? Bydgoszcz to jest miejsce numer jeden. Tu o pracę zdecydowanie najłatwiej. Na drugim miejscu powiat bydgoski, numer trzeci Toruń, także można powiedzieć, że tak bez większych zaskoczeń. Jeszcze miejsce czwarte wam dorzucę, powiat świecki. Tak to wygląda. Z drugiej strony, z jakiegoś dziwnego powodu, nie ma na przykład rankingu, gdzie najtrudniej wysiedzieć w robocie. Ale myślę, że tutaj wszyscy byśmy się bili jednakowo o to wszystko. Bo nikomu przecież w robocie siedzieć się nie chce, szczególnie w poniedziałkowe przedpołudnie, nie ma się co oszukiwać. Tymczasem w RMF Max Włocławek trochę na osłodę tych trudnych momentów. Beat

0: takimi nowościami się nakręcamy w RMF Max, ale nakręcamy was też kasą. Uwaga, 14 331 zł, to za mało, 15 tysięcy, to za dużo. Gdzieś pomiędzy jest ta idealna kwota, która może wylądować na waszym koncie. Śmiało, SMS Max 7327 za 3,69. Warto wejść do gry już teraz, bo teraz, tylko teraz, każde wasze zgłoszenie pomnożę razy 133. No to śmiało, ślij SMS-a z hasłem Max na numer 7327.
1: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę. Ile?
2: 14 331 zł. To za mało.
1: 15 tysięcy. To już za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj na Kujawach możemy liczyć na dużo słońca, ale z czasem nad regionem chmur będzie więcej, a po południu gdzieniegdzie może spaść deszcz i zagrzmieć. Przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie? Zobaczymy. Cały czas trochę wieje, a warunki biometeo są niesprzyjające, więc meteopaci mogą marudzić. Słupki rtęci idą w górę, teraz oscylują w okolicy 19 kreski, a w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się 22 stopni Celsjusza.

mówiłam na początku tej godziny, że skoczę sobie po kawę, no to zrobiłam też dla Was. Sabrina Carpenter i Espresso w RMF Max Włocławek. To tak, żeby nam się przyjemniej do tego południa spędzało czas. Tymczasem właśnie, a propos takich, no można powiedzieć, około kawowych rzeczy, Skarbiec Fajansu zaprasza do siebie, bo ma nową zupełnie ofertę i propozycję warsztatową.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
4: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
5: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
9: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach eKurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na eKurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. I po reklamie.
11: Przy mikrofonie Anna Łopuszańska, a to jest RMF Max Włocławek. Zapraszam na Flash o 12. Jest polska skarga na umowę handlową z krajami Mercosur. Sprawą ma się zająć Unijny Trybunał Sprawiedliwości.
12: Polska w skardze atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji Europejskiej w sprawie umowy z Mercosur, żądając stwierdzenia jej nieważności. Do skargi dołączono wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Polska dołączyła także do wniosku Parlamentu Europejskiego o opinię co do zgodności umowy z unijnym prawem. W obu przypadkach trzeba będzie czekać około 20 miesięcy na wyrok TSUE.
11: Tyle Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: To jest RMF Max Włocławek.
11: Włocławski pośredniak ma ciekawą propozycję dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Między 18 a 22 maja możecie składać wnioski o kasę na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy. Ten temat śledzimy dla Was w RMF Max. Do zgarnięcia jest kilkadziesiąt tysięcy złotych.
14: To nie jest forma, która jest skierowana do tych firm, gdzie ktoś się zwalnia i ja i tak muszę kogoś przyjąć w to miejsce i chcę przy okazji sobie dokupić jakiś sprzęt. Nie, to jest forma, platforma dla tych, którzy tworzą nowe stanowisko pracy.
11: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. W Kujawsko-Pomorskim działa bezpłatna niebieska linia. Codziennie pod numerem telefonu 800-154-030 między godziną 17 a 21 konsultanci prawni i psychologowie pomagają osobom dotkniętym przemocą domową oraz problemami rodzinnymi. We Włocławku najbliższy dyżur zaplanowano na 27 maja, a szczegóły dostępne są na kujawskopomorskie.pl. Zmieniamy temat. We Włocławku ruszyło głosowanie na markowy lokal Śródmieścia. O szczegółach powie wam reporter RMF Max.
15: W tym roku o prestiżowy tytuł oraz voucher promocyjny walczy 6 lokali usługowych. Jak wskazuje nazwa konkursu, chodzi o firmy, które działają w centralnej części Włocławka. Głosowanie wystartowało 10 i potrwa do 23 maja. Głos można oddać wchodząc na stronę ratusza lub korzystając z aplikacji M-Mieszkaniec. Dodam, że jest to już 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia.
11: O czym informował Bartek Seklecki. Nie macie planów na sobotni wieczór? 16 maja między godziną 19 a 23 będziecie mogli obejrzeć ciekawe wystawy czy wziąć udział w warsztatach, ale nie tylko. Wszystko w ramach tegorocznej edycji Nocy Muzeów, w którą zaangażowały się też włocławskie placówki.
16: Przygotowaliśmy kartę zadań. W każdym z naszych budynków należy odpowiedzieć na jedno pytanie. Odpowiedzi trzeba szukać na wystawach. Komu uda się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie te 4 pytania, będzie miał szansę na zdobycie upominku.
11: Mówiła Paulina Kozłowska z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
11: Zdaniem speców od pogody chmur nad regionem będzie przybywać i w kolejnych godzinach nie tylko może popadać, ale gdzieniegdzie także zagrzmieć. Weźcie to pod uwagę planując popołudniowe wyjście. Słupki rtęci dobiły do 21 na plusie, mają pójść w górę jeszcze o jedną kreskę i do końca dnia będzie towarzyszył nam wiatr, który ma się wzmagać. A to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w województwie. W porywach podmuchy z południowego zachodu mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
18: Kochani, już po 12, a więc zaczynamy poniedziałkowe popołudnie, a to jest świetny moment, żeby w końcu się wziąć do życia, wziąć się do roboty, odstawić już to lenistwo na bok i wiecie, zająć się poważnymi rzeczami, myśleniem o obiedzie na przykład, to są bardzo poważne obowiązki każdego dnia w pracy. Poważne, niepoważne. Takimi tylko będziemy się zajmować. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Już czaruje, a cały czas można powiedzieć, że jest dopiero na początku swojej muzycznej kariery. Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku w RMF Max. Natomiast teraz was zaczarujemy numerem, który dla niektórych jest absolutnie dobrze znany, jest wpisany wręcz w DNA. Być może niektórzy przy nim uczyli się chodzić, inni na pewno nie jedną imprezę zaliczyli, a niektórzy pierwszy raz o nim usłyszeli dopiero w ostatnim czasie na TikToku, bo to jest, słuchajcie, trend, to jest numer, który naprawdę dobrze buja i warto sobie takie bęgary przypominać. No to śmiało, dajcie głośniej. To Nelly w RMF Max. So high in here. So high in here.

0: się nazywa dobrze, pulsujący beat to Illenium i Ellie Goulding w RMF Max. Ale są i tacy, którym dobrze pulsować, to może żyłka, jak sobie przypomną, ile kasy przepalili w ten weekend. Nie to, że na jedną imprezę, ale trzeba było opłacić rachunki, rata kredytów padła, no a przy okazji jeszcze te wakacje fajnie byłoby już zarezerwować, bo ceny tylko skaczą i skaczą. No to moi drodzy, żeby to wszystko jakoś nadrobić, nadgonić, żeby to aż tak bardzo nie bolało, to ślijcie SMS-a do nas już teraz. SMS-a z hasłem Max na 7327.
1: Trafić. Zgłoś się. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Wow, ale masz wypieki.
8: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
7: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
8: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo eObuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
12: Kto zwalcza ból?
13: Voltaren!
12: Kto?
13: Voltaren!
12: Voltaren!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Brico Marché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.
17: That's the spirit.
18: Tu są moi ludzie.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Ciekawostki na temat tego numeru, które powinniście wiedzieć. Za nami Tame Impala i Jenny z kawałkiem Dracula. A jeżeli chodzi o człowieka, który wyreżyserował im właśnie teledysk, no to jest to Julian Klincewicz albo Julian Klincewicz. W każdym razie Amerykanin polskiego pochodzenia. Jego dziadkowie pochodzili z Polski i on o tym doskonale wie i gdzieś tam związek z Polską mimo wszystko czuje. Młody, zdolny człowiek, który fantastyczne rzeczy kręci. Ale a propos kręcenia, obiecałam, że zerknę co ciekawego u nas we Włocławku w kinie do złapania. Przypominam, cały czas na przykład Diabeł ubiera się u Prady 2, czyli coś bardzo sentymentalnego, wielki powrót po latach, będziecie bawić się dobrze. Jeżeli lubicie kino akcji, no to Mortal Kombat 2, no słuchajcie, dwójki nam coś rządzą w ostatnim czasie. Cały czas do złapania jest też koncert Billie Eilish w reżyserii Jamesa Camerona, tego od Titanica. A jeżeli chcecie czegoś luźnego, ale jednocześnie zaskakującego, Sprawiedliwość owiec z Hugh Jackmanem. Brzmi dziwnie, ale recenzje zbiera takie, że naprawdę warto się na to wybrać do kina. Naprawdę. We Włocławku w kinie naprawdę mamy co wybierać, bo jest też masa filmów dla dzieciaków. Jest Michael, jest jeszcze Project, Hail Mary i dużo dobroci i smakołyków. Tak jak u nas w radiu. Dajcie głośniej, to Eben.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
3: O, widzę, że się dobrze bawisz. Bo zacząłem wolniej.

0: Siewnia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
3: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
4: Wake up! Nadajemy się! Od rana!
5: To ci zrobi dobry dzień!
4: Siemano rano!
5: Zabawa i dobry humor na start!
6: Wstawaj, nie udawaj!
5: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
8: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
9: I to razem!
10: Przyjemnie spędzić czas.
9: Ale pachnie!
8: Spróbować czekolady.
10: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
9: O, wow!
8: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: Zdaniem speców od pogody chmur nad regionem będzie przybywać i w kolejnych godzinach nie tylko może popadać, ale gdzieniegdzie także zagrzmieć. Weźcie to pod uwagę, planując popołudniowe wyjście. Słupki rtęci dobiły do 21 na plusie, mają pójść w górę jeszcze o jedną kreskę i do końca dnia będzie towarzyszył nam wiatr, który ma się wzmagać. A to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w województwie. W porywach podmuchy z południowego zachodu mogą osiągać prędkość 50 km na godzinę.

Dzień sobie pięknie leci. Poniedziałek nabiera tempa i my też powoli przyspieszamy, moi drodzy. Rihanna, Don't Stop the Music, muzyki nie zatrzymujemy. Zaraz będzie Gips i numer win. A przed nami, moi drodzy, dobrze się rozkręcający również sezon rowerowy, pełen aktywności w Kujawsko-Pomorskiem. Tak się składa, że nasze województwo dba

Szczegóły na oficjalnej stronie naszego województwa kujawsko-pomorskie.pl. Zapisy cały czas trwają, miejsca cały czas jeszcze są. A to już obiecany ten nowy gips i numer win w RMF Max. Ostatni numer, który wam podrzucam, a już za chwilę najnowszy flash, za chwilę Anka i Fiołas, a ja się z wami żegnam. Natalia Kawałek, do usłyszenia, do jutra, pa!

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na

0: Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czy Kidout kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: To jest RMF Max Włocławek. Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 13:00. Leśnicy będą dziś mogli wejść na pogorzelisko po ogromnym pożarze w Puszczy Solskiej. Zacznie się to prawdopodobnie od strony Józefowa, gdzie jest najmniej ściółki leśnej, mówi Mariusz Kiczyński, wiceszef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Wejdą leśnicy, będą mierzyć powierzchnię, będą szacować, jaka wartość materiału i to potrwa kilka miesięcy. Tego się nie da zrobić w dzień, w dwa. To trzeba zrobić już po prostu rzetelnie.
0: W trakcie tej inwentaryzacji okaże się też, jak wiele zwierząt nie zdołało uciec przed ogniem.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: 15 osób rozpoczęło kurs na przewodnika miejskiego po Włocławku. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Organizatorem szkolenia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W najbliższych miesiącach uczestnicy kursu będą poznawać historię miasta, jego zabytki oraz najważniejsze miejsca. W programie kursu są zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Po zakończeniu szkolenia przyszli przewodnicy mają obsługiwać grupy odwiedzające miasto, a także wspierać spacerki organizowane przez włocławski magistrat.
0: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Osoby zainteresowane zatrudnieniem, szkoleniami lub dofinansowaniem działalności gospodarczej mogą uzyskać informacje i wsparcie od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Spotkania ze specjalistami w kawiarni obywatelskiej Śródmieście Cafe zaplanowano na jutro oraz 26 maja. Dyżury potrwają od godziny 14 do 15. To już nie jest żadna tajemnica, a powód do dumy, jednak na to wydarzenie miłośnicy królowej sportu będą musieli jeszcze trochę poczekać. W 2028 roku Włocławek będzie gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Polski.
4: Ogromne wyróżnienie dla naszego miasta, ale też, to trzeba jasno powiedzieć, to się nie bierze znikąd. Fakt, że od 12 lat we Włocławku jest stadion piłkarsko-lekkoatletyczny, który już został przetestowany w różnych konfiguracjach i wiemy, że tutaj te imprezy się udają. Po drugie, no mamy fantastyczną publiczność, która zna się na lekkiej atletyce, która chętnie przychodzi na zawody lekkoatletyczne, która kibicuje sportowcom.
0: Mówił prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki. Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku to wystawa, którą możecie zwiedzać we włocławskich zbiorach sztuki, a o której mówimy Wam od rana w RMF Max. Na ekspozycji prezentowane są prace Jacka Malczewskiego, Zofii Stryjeńskiej czy Juliusza i Jerzego Kossaków.
5: Obok tych wielkich polskich nazwisk pokazujemy naszych artystów. Tych, którzy związani byli z Włocławkiem, z Kujawami, z ziemią dobrzyńską.
0: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: Dziś w województwie kujawsko-pomorskim pogodowy miszmasz. Gdzieniegdzie słońce, gdzieniegdzie trochę chmur, których z czasem będzie przybywać i ma padać. Spodziewamy się też burz. Słupki rtęci dobiły do 22 kreski i to dzisiejszy maks. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc w poniedziałkowe popołudnie możemy się zmagać z sennością czy z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam wiatr, który będzie się wzmagał. W porywach może dąć z prędkością 50 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
6: Minęła pierwsza.
7: RMF Max. Hity na maksa.
6: To jest i wszystko, gra w RMF Max. Siemacie, tu Fiołas. No, kolejny weekend, nieco daleko, ale mam nadzieję, że trzymacie się dzielnie.
8: Poczuj dobry beat.
6: Jeśli druga kawa już przestaje działać, spokojnie, po to jestem tu ja, z wami do 17:00, uzbrojony w najlepsze, najświeższe hity i świetne nagrody, w tym dużą kasę do wygrania w zabawie za dużo, za mało. Na start Damiano Dawid, RMF Max. Siema!

0: trudno nie lubić. Tabletka za nami w RMF Max. Nikt za to nie lubi poniedziałków. Obserwowałem ludzi walczących z tym poniedziałkiem w drodze do radia i mówię, tak nie mogę was zostawić, kochani. Wszedłem do gabinetu szefa, zanim usiadłem za mikrofonem. No, nie mogę wam powiedzieć, jakich słów użyłem, ale załatwiłem. Bonus w grze o dużą kasę. To jest coś, z czego warto skorzystać, bo teraz, wchodząc do naszej zabawy raz, ja wasze zgłoszenie mnożę 139 razy. W zabawie za dużo, za mało wystarczy obstawić, wytypować, jaką kwotę mamy dla was na naszym koncie, a temu, kto zgadnie dokładnie, pogratuluję i wręczę kwit na pewno więcej niż 14 331 zł, a mniej niż 15 tysięcy. Te widełki już są naprawdę wąziutkie. Może to dziś jest ten wyjątkowy dzień dla ciebie. 7327. Najlepiej teraz wyślij hasło Max za 3,69, a ja każde wasze zgłoszenie do za 10 druga mnożę 139 razy. 7327. SMS o treści Max.
1: Reklama.
2: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
3: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
12: I po reklamie.

Nieprzytomny wzrok i lekkie zataczanko to chyba dzisiaj domena kibiców Barcelony. Jonathan Livka i PZ trzymają poniedziałkowy vibe. Wczoraj FC Barcelona została mistrzem Hiszpanii. Po raz pierwszy w bezpośrednim meczu z Realem Madryt przypieczętowała tytuł. Finał El Clasico to 2-0 dla Barcy. No i kolejne tytuły dla naszych reprezentantów. Robert Lewandowski w 4 sezony zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, a Wojtek Szczęsny w 2 sezony na emeryturze zdobył 2 tytuły mistrza Hiszpanii. Ja tak na miejscu Wojtka, to ja bym trochę żałował. Ja bym trochę żałował, że ja wcześniej nie poszedłem na tą emeryturę, jak tak dobrze na niej idzie. Max. No Wojtek, prawdziwy Polak, dorabia na emeryturze. Sombri, back to friends w RMF Max.

0: utwór działa jak muzyczny terapeuta. Mam nadzieję, że wszystkie wasze poniedziałkowe napięcia właśnie puściły. Anima i Beautiful w RMF Max. Wy za to nie odpuszczajcie, broń Boże. Już po 14 możecie zgarnąć kilkanaście tysięcy złotych. W naszej zabawie za dużo, za mało. Wystarczy dokładnie obstawić, ile kasy mamy na koncie. A nawet jak się nie uda, to dostajecie pół tysiaka za samo obstawienie. Teraz trzeba wziąć się w garść, bo do za 10 druga każdego SMS-a mnożę 139 razy. Jest jeszcze moment, jeszcze zdążycie się załapać, ale do gry najlepiej wejdźcie teraz, nim ta szansa umknie. 7327. Na ten numer wystarczy za 3,69 wysłać SMS o treści MAX. Teraz każdy razy 139. 7327. SMS o treści MAX.
1: MAX. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
11: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Włocławek 89,2 FM.
15: Dziś w województwie kujawsko-pomorskim pogodowy miszmasz, gdzieniegdzie słońce, gdzieniegdzie trochę chmur, których z czasem będzie przybywać i ma padać, spodziewamy się też burz. Słupki rtęci dobiły do 22 kreski i to dzisiejszy maks. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc w poniedziałkowe popołudnie możemy się zmagać z sennością czy z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam wiatr, który będzie się wzmagał. W porywach może dąć z prędkością 50 km na godzinę.

zabrali nas na moment do swojego świata w RMF Max. Fukaj i Vito Bambino. Wystartowały dziś egzaminy ósmoklasistów, trwają matury, a za moment wystartuje sezon weselny, no i komunijny wcześniej.

0: RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Gdzie Twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla Ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605-662-505.
7: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
0: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czy kiedy out kusi ceną każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.
8: Wiesz co dobre?
9: Tak się gra.
8: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
10: Na zegarach 14:00. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Czas na flash w RMF Max. Włocławek. Prokuratura Krajowa ma dziś wystąpić do ambasady Stanów Zjednoczonych z pytaniem o Zbigniewa Ziobrę, który z Węgier wyjechał do USA. Poinformował o tym rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Czego ma dotyczyć pytanie?
11: Na jakiej podstawie Zbigniew Ziobro, a także drugi z podejrzanych w aferze Funduszu Sprawiedliwości, Marcin Romanowski, którym cofnięto polskie paszporty, mieli wyjechać z Węgier do Stanów? Między innymi czy otrzymali amerykańskie wizy, mówił prokurator Nowak.
12: Jeżeli tak, to kiedy? Na jakiej podstawie? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
11: Poza tym prokuratura bada, czy ktoś pomagał Ziobrze w kolejnej ucieczce za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości. Grozi 5 lat więzienia.
10: Tyle Krzysztof Zasada.
8: To jest RMF Max Włocławek.
10: A teraz krótkie podsumowanie weekendu na drogach miasta i powiatu. W ostatnich dniach włocławska policja odnotowała 2 wypadki drogowe i 19 kolizji. Funkcjonariusze zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących. Badanie 42-letniego motorowerzysty wykazało, że miał on ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie może grozić do 3 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna. Działania mundurowych miały na celu poprawę bezpieczeństwa na ulicach miasta. Służby apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Kilkadziesiąt tysięcy złotych to duże pieniądze, a właśnie tyle mogą dostać przedsiębiorcy z Włocławka na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. A o czym warto pamiętać przed złożeniem wniosku? O to zapytaliśmy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, Annę Jackowską.
13: Warunkiem podstawowym, żeby się ubiegać o te pieniądze, jest fakt prowadzenia firmy przez 6 miesięcy. To nie jest dla świeżych biznesów, które się właśnie otworzyły, tylko trzeba mieć firmę 6 miesięcy. I my analizujemy stan zatrudnienia w tych ostatnich 6 miesiącach i nie mógł wystąpić spadek zatrudnienia, a jeżeli takowe wystąpił, należało uzupełnić stan zatrudnienia do najwyższego poziomu z tych 6 ostatnich miesięcy.
10: Dodajmy, że nabór potrwa od 18 do 22 maja. Do tego tematu jeszcze dziś wrócimy. Przed nami święto włocławskich studentów, czyli Akademikalia. O tym mówimy Wam od rana w RMF Max. Do tego eventu zostały jeszcze 2 tygodnie, a młodzi ludzie z samorządu studenckiego PANS dokładają wszelkich starań, żeby przedostatni weekend maja był warty zapamiętania.
14: Dosyć dużo pracy, może jej nie widać, bo papierologia, załatwianie wszystkich spraw to nie widać na co dzień, ale wszystko spinamy razem właśnie z Łuzią, prężnie działamy po to, żeby zadowolić Włocławek, a przede wszystkim naszych studentów.
15: Ja przede wszystkim uczę się spokoju w swojej pracy, że tak powiem, tego, żeby nie odpuszczać i jak najbardziej piąć się jeszcze wyżej.
10: Mówili Filip Wiktorski i Zuzanna Sawicka z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. I na tym kończymy flash, a teraz najnowsza prognoza pogody w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
10: 22 stopnie Celsjusza to wartość, jaką pokazują teraz włocławskie termometry i zdaniem tych, co się na pogodzie znają, to dzisiejszy maks. W większości Kujaw to chmury rządzą na niebie. Według meteorologów dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu i burz. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom. Później podmuchy wiatru mają być silniejsze, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Minęła 14. Poniedziałek w pełni, a pogoda za oknem idealna do wszystkiego poza powrotem do pracy. Jeśli działacie głównie siłą rozpędu, no to napędzajmy się dalej. Najnowszą muzą, największymi hitami w RMF Max, tu Fioas, a na dzień dobry po drugi, Eben.

0: Szwedzka mafia. Wait so long.
1: Tymczasem na to czekaliśmy wszyscy. Korporacje zwalniały ludzi i zastępowały sztuczną inteligencją. Teraz liczą straty. Zróbmy to po polsku. A jeżeli wasze straty weekendowe trzeba uzupełnić, no to mamy na to fundusze. Już za moment finał zabawy. Za dużo, za mało. Czy uda się wytypować dokładną kwotę na naszym koncie i ją wyciągnąć? Zostańcie. Zanim zajmiemy się dużą kasą, będzie Tame Impala.
2: Reklama.
3: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyotę RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
4: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Wrocławku. Natalia Kukulska.
5: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super, no to jak dołączyć?
10: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
13: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Cappuccino, kafe latte.
15: Co robisz?
14: Trenuję zamawianie kawy McCafe za 7.
16: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lawood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lawood Premium. Pelet, który daje przewagę.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: I po reklamie.
2: Spadaj. Zostań.
3: Elo.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Czas się przekonać, czy ktoś ten tydzień rozpocznie naprawdę wyjątkowo. Duża kasa do wzięcia, finał zabawy Za Dużo, Za Mało. Zaczynamy teraz. Jak słyszycie, numer telefonu już wybrałem. To trzeci sygnał teraz. Do sześciu będę czekał. Miejmy nadzieję, że ktoś podniesie telefon. Rozejrzyjcie się dobrze.
2: Halo.
1: Halo, dzień dobry, cześć. Radio RMF Max się kłania. Dzwonię w zabawie Za Dużo, Za Mało. Fiołas tutaj. Z kim mam przyjemność? Jak masz na imię?
2: Witali.
1: Cześć, Witali. Witam ciebie. Gdzie cię złapałem? Co robisz? Jak twój poniedziałek?
2: W pracy.
1: A możemy się umówić, że jak wygrasz zaraz dużą kasę, to zrobisz sobie wolne do końca tygodnia?
2: No, można powiedzieć, można. No tak.
1: To umawiamy się, że jak wygrasz główną nagrodę, to do końca tygodnia robisz sobie wolne już bez dyskusji, bo jest trochę tych pieniędzy. 14 331 to za mało. 15 tysięcy to za dużo. Musisz obstawić. Jak myślisz, jaką kasę mamy na koncie? Jeśli uda ci się wytypować co do złotówki, te pieniądze są twoje.
2: No to niech będzie 14 900.
1: 14 900. Taką okrągłą kwotę wytypowałeś. Sprawdzamy? Dobra.
3: Za dużo.
1: Aj, przestrzeliłeś. Niestety, to za dużo. Ale początek tygodnia i tak chyba nie będzie taki zły dla ciebie, bo za samo obstawienie wysyłam tobie 500 zł nagrody pocieszenia. Gratki.
2: No, dziękuję bardzo. Wielkie dzięki.
1: Próbuj dalej, bo wiemy na pewno, że na koncie jest mniej niż 14 900, a więcej niż 14 331 zł. Jesteśmy coraz bliżej.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Piękne w tej zabawie jest to, że na końcu ktoś na pewno odgadnie, jaką kwotę na koncie mamy i ją po prostu zabierze. To możesz być ty. Włączcie się do zabawy, grajcie, bo można do skutku. Choćby na rmfmax.pl. Można się zgłaszać i zgarniać bonusy. A to Bob Sinclair.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: To was może zaskoczyć. Okazuje się, że jak świadomie oddychamy wolniej, to łatwiej nam wyczytać emocje z twarzy drugiej osoby.
3: O, widzę, że się dobrze bawisz. Bo zacząłem wolniej.

0: za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody.
2: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
3: Skoda. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
5: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G to spokój na lata.
13: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
14: I po reklamie.

0: 22 stopnie Celsjusza to wartość, jaką pokazują teraz włocławskie termometry i zdaniem tych, co się na pogodzie znają, to dzisiejszy maks. W większości Kujaw to chmury rządzą na niebie. Według meteorologów dzisiaj spodziewamy się opadów deszczu i burz. Ciśnienie jest niskie, a biometr niekorzystny, co daje się we znaki nie tylko meteopatom. Później podmuchy wiatru mają być silniejsze, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie.
1: RMF Max. RMF Max.

zbijają baterie w poniedziałkowe popołudnie. I was made, winaj, za nami w RMF Max. Jeśli w te wakacje z kolei ruszacie w jakąś podróż, przygodę, samolotem, warto posłuchać, bo stewardessy podpowiadają, gdzie w samolocie jest najwięcej bakterii, a nie jest to

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg,

0: aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.

0: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
8: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
10: Włocławek 89,2 FM.
12: Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Czas na flash w RMF Max. Włocławek, minęła 15. Francja wprowadza od dzisiaj niezwykle drastyczne, najostrzejsze w Unii Europejskiej środki przeciwdziałania możliwej epidemii hantawirusa. O jakie konkretnie środki chodzi?
13: Od dzisiaj osoby nie tylko podejrzane o zarażenie się hantawirusem, ale również te, które miały z nimi bliskie kontakty, będą mogły zostać poddane izolacji w szpitalach aż przez 6 tygodni. Rzeczniczka rządu Francji Maud Breton potwierdziła oficjalnie pierwszy przypadek osoby zarażonej hantawirusem w tym kraju. Izolacji poddanych zostało już w sumie 27 osób, nie tylko pasażerowie statku wycieczkowego MV Hondius, ale również osoby, które podróżowały z nimi samolotami.
12: O czym z Paryża informował Marek Gładysz.
10: To jest RMF Max Włocławek.
12: Rusza program Startujemy we Włocławku, wspierający innowacyjne startupy i rozwój lokalnej przedsiębiorczości. W ramach inicjatywy Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe, Włocławskie Centrum Biznesu oraz Urząd Miasta oferują granty do 100 tysięcy złotych i pakiet wsparcia szkoleniowego. Program jest skierowany do osób planujących biznes oraz nowo powstałych firm działających do 12 miesięcy. Wnioski można składać od 18 maja do 1 czerwca, a więcej informacji znajdziecie na stronie ratusza. Nie ma nic cenniejszego niż zdrowie, a teraz możecie o nie zadbać jeszcze lepiej. Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca mieszkańców regionu do wzięcia udziału w programie Moje Zdrowie.
11: To bezpłatny bilans zdrowia dla dorosłych. Prosty, kompleksowy i dostępny w naszej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki niemu sprawdzimy kondycję zdrowotną organizmu, a wyniki badań omówimy z personelem medycznym.
12: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. We włocławskich zbiorach sztuki można zwiedzać wystawę Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku. Posłuchajcie o szczegółach.
14: Możecie Państwo zobaczyć obok Zofii Stryjeńskiej Mieczysława Woźnickiego czy Leona Płoszaja, ale także właśnie Feliksa Pęczarskiego i masę innych wspaniałych artystów związanych z naszym regionem, którzy naprawdę pokazują swoimi dziełami dzisiaj dalej, jak wysoki poziom reprezentowali.
12: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. To koniec sezonu dla naszych koszykarzy. Na koniec krótko o wczorajszym przegranym meczu Anwilu Włocławek z MKS-em Dąbrowa Górnicza. Więcej informacji na ten temat przygotował nasz reporter.
15: W hali mistrzów podopieczni Ronena Ginzburga przegrali 84-87 i przedwcześnie zakończyli sezon. Najskuteczniejszym zawodnikiem w zespole gospodarzy był Tyler Wall. Amerykański podkoszowy zapisał na swoim koncie 20 punktów oraz 7 zbiórek. 14 punktów oraz 6 asyst zanotował Elvar Fridrikson.
12: To był Bartek Seklecki.
16: Na początek tenis. Iga Świątek o 18:00 powalczy o ćwierćfinał turnieju WTA w Rzymie. Polka zagra z Noami Osaką. Godzinę później ostatni mecz 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Krakowia podejmie Radomiaka. Tymczasem piłkarze Barcelony po wczorajszym zwycięstwie nad Realem Madryt świętują razem z kibicami drugi z rzędu tytuł mistrza Hiszpanii. Wśród zawodników oczywiście Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Wiadomo, że bramkarz zostanie na następny sezon w Dumie Katalonii. A co z naszym kapitanem?
17: Kontrakt Roberta Lewandowskiego z Barceloną jest jeszcze ważny przez 50 dni, a sam napastnik jeszcze nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Hiszpańskie media zaznaczają jednak, że Polak może nie otrzymać od Barcelony propozycji nowego kontraktu, a wszystko z powodu oszczędności związanych z finansowym fair play.
16: Tyle Wojciech Marczyk.
12: No cóż, nasze samopoczucie w poniedziałkowe popołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. Gdzieniegdzie w województwie jeszcze cieszymy się słońcem, ale wkrótce ma popadać i może zagrzmieć. Wtedy też temperatura spadnie do 19 stopni, a w nocy do 10 kreski, tak prognozują meteorolodzy. Wciąż wieje z południowego zachodu i z czasem podmuchy mają być silniejsze, a to niektórym mieszkańcom Włocławka może dawać się we znaki.
10: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
18: Po takiej prognozie nabrałem ochoty na zbieranie młodych pędów sosny. Teraz to w lasach popularna aktywność. Witajcie po 15:00, z wami Fiołas w RMF Max. Będzie w tej godzinie masa hitów, jak zawsze zresztą. Męskie granie, BTS w kolejce, ale na start duet, który nie zawodzi. Gordo i Rainer Zonneveld.

0: Można odpłynąć, BTS w RMF Max. Choć w maju pływać w Bałtyku to dla mnie wciąż morsowanie. Coś na rozgrzewkę, Avicii i Waiting So Long to już za moment w mojej playliście. Ale mam też do was pytanie. Jak myślicie, czy ptaki bardziej boją się kobiet czy mężczyzn? Odpowiedź już za moment w RMF Max.
1: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy.
13: Świeże hity.
12: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
13: Tylko w RMF Max.
14: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
15: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki. Technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek. Technik eksploatacji portów i terminali.
16: W szkole branżowej czeka na ciebie. Magazynier Logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, twoją drogą do sukcesu.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit.
5: I po reklamie.

0: sobie.
1: Bletka w RMF Max. U nas zawsze przy sobie macie największe i najświeższe hity. Komu miałabym powiedzieć? No, to ja wam powiem, bo padło pytanie przed chwilką na antenie RMF Max. Ptaki bardziej boją się kobiet czy mężczyzn? Ciekaw jestem, jakiej odpowiedzi byście udzielili. Naukowcy sprawdzili, zbadali ptaki z kilku krajów Europy, w tym z Polski. Kosy, wróble, wrony, dzięcioły. Okazało się, że średnio ptaki pozwalały mężczyznom podejść o około metr bliżej. Wychodzi na to, że bardziej ptaki boją się kobiet niż mężczyzn. Sami naukowcy nie wiedzą, dlaczego tak jest. No różne są teorie. Czytam komentarze, w nich najczęściej pojawia się teza, że to dlatego, że kobiety są bardziej nieobliczalne. Ja mam swoją. W przypadku mężczyzn jest większa szansa, że pojawi się gniazdo na głowie. W końcu, w sumie faceci też z ptakami są bardziej za pan brat, ale no... Odpowiedź to chyba tylko natura zna. Damiano David, The First Time w RMF Max. Róbcie głośniej.

0: To mnie ten numer przemawia. Talk to you, Anotr i 45 Ultra. Za nami w RMF Max. Za to na pewno dziś nie mogą narzekać ci, którzy uważają, że w Polsce nie mamy różnorodności, no bo w końcu w ciągu jednego dnia mamy cztery pory roku. Za moment sprawdzamy pogodę. Będzie też Calvin Harris i Rihanna. Zostańcie z RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z Lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
2: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
1: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
2: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
1: Więcej na naszym fanpage'u.
3: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Wow, ale masz wypieki.
6: Aż tak widać? Właśnie dostałem maila od szefa.
5: Wyluzuj, chodzi mi o te wypieki.
6: A, to od Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu 3 kajzerki w cenie 2 oraz kostka owocowa z truskawką lub morelą za 35 zł za kilogram. Zapraszamy!
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już są Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
11: Toyota Jaworskie Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
12: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworskie Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
13: I po reklamie.
14: No cóż, nasze samopoczucie w poniedziałkowe popołudnie może być kiepskie, bo ciśnienie utrzymuje się poniżej normy, a biometr jest niekorzystny. Gdzieniegdzie w województwie jeszcze cieszymy się słońcem, ale wkrótce ma popadać i może zagrzmieć. Wtedy też temperatura spadnie do 19 stopni, a w nocy do 10 kreski, tak prognozują meteorolodzy. Wciąż wieje z południowego zachodu i z czasem podmuchy mają być silniejsze, a to niektórym mieszkańcom Włocławka może dawać się we znaki.
15: Na maksa.
16: RMF Max Włocławek.

Są jednak rzeczy, które lepiej, żeby zostały stałe, niż żeby zostały rzadkie. PZ i Dom nad Wodą w RMF Max, ale to prawdziwa rzadkość. Słuchajcie, Polak Tomasz Sobania, ultramaratończyk, chce przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w ciągu 50 dni. Do tej pory dokonał tylko jeden człowiek czegoś tak wielkiego. Jeżeli wyobraziliście to sobie i aż od tego musieliście usiąść, to polecam wykorzystać chwilę, bo w zabawie za dużo, za mało można wciąż wyciągnąć duże pieniądze. Wystarczy wytypować, obstawić, ile kasy mamy na koncie. rmfmax.pl, tu się zgłaszacie? Pamiętajcie, tam jest kilkanaście tysięcy do wyciągnięcia. RMF Max, RMF Max. A najlepsze, że nie trzeba się ruszać nigdzie, żeby tę kasę zgarnąć. rmfmax.pl, tu łapcie szczegóły, a to bausa.

0: Reklama.
1: Czas na zmianę samochodu. Ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek. Już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy. Z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC. A używana Toyota Corolla lub Camry z dwoma kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
2: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
3: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: Nadajemy się od rana.
6: To ci zrobi dobry dzień.
7: Siemano rano.
6: Zabawa i dobry humor na start.
8: Wstawaj, nie udawaj.
6: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
10: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
11: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
14: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Na zegarach 16, czas na Flash w RMF Max. Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi opadami deszczu. Według synoptyków czekają nas burze, a miejscami spadnie grad. Alerty wydano dla niemal całego kraju. Wyjątkami są Podlasie i Pomorze Zachodnie. Oprócz deszczu silny wiatr w porywach nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do jutra, do godziny pierwszej w nocy. Lepsze informacje mamy dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. Minister energii zatwierdził nowy urzędowy cennik. Litr 95 będzie kosztować maksymalnie 6,30 zł, a za olej napędowy zapłacimy nie więcej niż 6,93 zł.
3: To jest RMF Max Włocławek.
2: A teraz informacje dla kierowców w pigułce. O tej godzinie na włocławskich ulicach samochodów jest sporo, a powrót z pracy do domu może potrwać dłużej. W cierpliwość muszą się uzbroić mieszkańcy Zawiśla. Postoicie na Brzeskiej i na Moście. Większy ruch też na Okrzei, Alei Jana Pawła II oraz na Kapitulnej. Wolniej jedziecie też Wieniecką. A teraz ważna wiadomość dla przedsiębiorców z Włocławka, którzy chcą rozwinąć swój biznes, a potrzebują zastrzyku gotówki. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do aplikowania o środki na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Nabór potrwa od 18 do 22 maja.
4: Warunkiem podstawowym, żeby się ubiegać o te pieniądze, jest fakt prowadzenia firmy przez 6 miesięcy, czyli trzeba, to nie jest dla świeżych biznesów, które się właśnie otworzyły, tylko trzeba mieć firmę 6 miesięcy.
2: Powiedziała RMF Max Anna Jackowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Jak wiecie, z naszych fleszy trwa głosowanie na markowy lokal Śródmieścia. A ile miejsc walczy o to wyróżnienie? O tym powie nasz reporter.
5: W tym roku o prestiżowy tytuł oraz voucher promocyjny walczy 6 lokali usługowych. Jak wskazuje nazwa konkursu, chodzi o firmy, które działają w centralnej części Włocławka. Głosowanie wystartowało 10 i potrwa do 23 maja. Głos można oddać, wchodząc na stronę ratusza lub korzystając z aplikacji M-Mieszkaniec. Dodam, że jest to już 8. edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia.
2: To był Bartek Seklecki. We Włocławku zostaną zorganizowane tegoroczne akademikalia. Studenci już liczą dni do tego eventu, a ten potrwa od 23 do 24 maja. A czego mogą się spodziewać uczestnicy wydarzenia?
6: Dnia drugiego przede wszystkim mamy koncerty. W dniu pierwszym stawiamy na integrację międzystudencką. Dzień drugi jest bardziej rozrywkowy dla całego miasta. No, w drugim dniu w trakcie koncertów będzie czekał też na was, że tak powiem, stanowisko barbera. Będzie gastronomia, też taka bardziej swojska. Oczywiście będzie ogródek, można sobie usiąść, odpocząć.
2: Powiedziała naszemu reporterowi Zuzanna Sawicka z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Tego popołudnia na Kujawach rządzą chmury i w kolejnych godzinach w regionie spodziewamy się opadów deszczu i burz. Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorową porą zjadą do 15 kreski, a w nocy do 10 na plusie. Cały czas towarzyszą nam podmuchy wiatru, który ma się wzmagać. W porywach może osiągać prędkość 50 km na godzinę. Dziś możemy narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są niesprzyjające.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
7: Minęła czwarta. Więc część z was właśnie odzyskała wolność. Witajcie w RMF Max, z wami Fiołas. Jedni wracają do domu, inni jeszcze walczą, ale dla wszystkich mam masę hitów, by jak najmniej poniedziałku było w tym poniedziałku. RMF Max. Startujemy. Ellie Goulding i Illinium.

0: Musi być fanem Batmana, nie ma innej opcji. Metzner, WMF Max.
1: Jeżeli Łatwo Gang byłby Batmanem, to miałby wielu Robinów, a oni zostawili podczas jego streama różne gifty, między innymi ukulele Sanach, koszulka Lewego, rękawice Artura Szpilki. Takie właśnie prezenty zostawione podczas streama w kawalerce, z której ten stream był robiony, teraz trafiły na aukcję i już można wziąć w nich udział. Kasa z wylicytowanych przedmiotów, rzecz jasna, jeszcze bardziej podniesie kwotę zebraną podczas tej legendarnej już zbiórki i trafi do Cancer Fighters. To jest piękne. Mimo że ta zbiórka zakończyła się już jakiś czas temu, wciąż mam wrażenie, że dodaje nam w Polsce mega optymizmu. Ray, Where is my husband? To już teraz w RMF Maxa. Wy, gdzie szukać aukcji, doskonale wiecie.

0: Przez chwilkę nurkowaliśmy w ich muzycznej wyobraźni. Alogic Yalit to świeżynka w RMF Max hit Dive Into You. No, wiadomo, jak surfować, to najlepiej na falach Florydy. Jednak do Stanów Zjednoczonych, nawet jak nie macie dokumentów, to idzie się wybrać. Zobaczcie, tylko trzeba mieć znajomych i załatwić sobie akredytację dziennikarską. Kiedyś ciężko było o wizę. A Zbyszek i Marcin pokazali, że dziś to prostsze niż kiedykolwiek. Nawet nie trzeba być dziennikarzem. Zara Larsson to zaraz w RMF Max.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy trapeckie.

0: Letnia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.

0: 1749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
2: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
1: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
3: Super.
1: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: Marzysz o solidnym wykształceniu i pewnej przyszłości? Nie czekaj, wybierz zespół szkół ekonomicznych we Włocławku. Oferujemy atrakcyjne kierunki: technik ekonomista, rachunkowości, logistyk, spedytor, handlowiec. A dla przyszłych specjalistów w branży transportowej nowoczesny kierunek: technik eksploatacji portów i terminali.
5: W szkole branżowej czeka na ciebie magazynier logistyk, czyli praktyczne umiejętności na rynku pracy. Zespół szkół ekonomicznych, twoją drogą do sukcesu.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

zabawa w Warszawie? Oj, byle nie na Wilanowie. To pokazał ostatni weekend, bo tam właśnie odbyła się dość znana impreza techno, ale echem odbija się dzisiaj w sieci. No i pewnie edycji drugiej już nie będzie. Pamiętajcie, głośno to możecie słuchać RMF Max, gdzie tylko chcecie i rozkręcajcie regulator, bo teraz Kung z jego Galaxy. Festiwale Silent Disco. Czy to przyszłość festiwali w Polsce? Czas pokaże. A u nas przyszłość jest jasna, masa hitów, nagrody i to wszystko na pewno po 17, bo po 17 ekipa kanału nadawczego przejmuje antenę. Ja wracam do was jutro. Artur Fiałkowski, DJ Fiołas. Dzięki za wspólny poniedziałek.

0: Pluszowy Maj.
1: Dokładnie 20 km na północny wschód od Łodzi znajduje się niesamowita kraina. Kraina dzikiej kaczki w Brzezinach. Do tego wyjątkowego miejsca trafiliśmy z mikrofonem w ramach akcji Funduszowy Maj. Obok Maciej Nawrocki. Chyba śmiało można powiedzieć, że to miejsce powstało z miłości do natury.
2: My jesteśmy, wydaje mi się, absolutnie miejscem chyba dla tych wszystkich, którzy szukają trochę spokoju. Ja się śmieję, że sprzedajemy tutaj ciszę i ciemność, bo w mieście nigdy nie gaśnie, nigdy nie cichnie, nawet w nocy, prawda?
1: Tam nad naszymi głowami, wysoko, znajdują się tak zwane czatownie.
2: Tak, czyli nasze domy w koronach drzew. Na dobrą sprawę, jak tak dobrze usiądziemy w tej czatowni, to ziemi nie widać.
1: No, macie tu też u siebie niesamowitych mieszkańców. Są owce, ptactwo.
2: Mamy te zwierzęta, które jak najbardziej są bezpieczne, nie robią nikomu ni krzywdy. No, gęsi są bardzo terytorialne i tutaj bronią swoje wyspy, na którą też można wejść, ale to zawsze komediowo wygląda.
1: A ten budynek?
2: Nasza obora, która była tutaj od 120 lat, przeszła metamorfozę i jest teraz restauracją. Pięknie wkomponowana w otoczenie, z tarasem nad rzeką. Uważam, to jest moje subiektywne zdanie, że to jest jedna z najładniejszych restauracji w województwie łódzkim. Ale oczywiście nie wszędzie byłem.
1: Kraina dzikiej kaczki to idealny przykład na to, jak fundusze europejskie pomagają w tworzeniu takich fajnych i ciekawych miejsc.
2: Rzeczywiście bez tych funduszy europejskich nie sposób byłoby zrealizować tego, co już tutaj powstało.
1: Jak będziecie przejazdem przez Łódzkie, no to koniecznie wpadnijcie do Krainy Dzikiej Kaczki w Brzezinach. Będzie nie tylko zjawiskowo, ale na pewno pysznie. Zajrzyjcie też koniecznie na facebookową stronę RMF Max, bo trwa tam konkurs, w którym można wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
14: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
15: Toyota Jaworski Auto prezentuje nową Toyota RAV4. Ultra nowoczesna i oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet 309 koni mechanicznych. Poznaj ją podczas dni otwartych od 11 do 16 maja na Okrężnej 2G. Tylko podczas dni otwartych do każdej Toyoty 1000 zł na akcesoria, pełny bak paliwa i voucher na przeglądy serwisowe o wartości 1500 zł. Niezawodna Toyota już na Ciebie czeka.
16: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
17: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Tego popołudnia na Kujawach rządzą chmury i w kolejnych godzinach w regionie spodziewamy się opadów deszczu i burz. Słupki rtęci lecą w dół. Wieczorową porą zjadą do 15 kreski, a w nocy do 10 na plusie. Cały czas towarzyszą nam podmuchy wiatru, który ma się wzmagać. W porywach może osiągać prędkość 50 km na godzinę. Dziś możemy narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są niesprzyjające.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam na Flash o 17. Zmiana pogody to duże wyzwanie dla naszego organizmu, ostrzegają lekarze. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza teraz, bo ten tydzień przyniesie nam deszcze i burze. Takie warunki nawet w maju zwiększają ryzyko infekcji.
1: Ja mam w tej chwili na oddziale 3 osoby z zapaleniem płuc. Także ta zmienna pogoda, to znaczy kilka dni temu były przymrozki, upały, jednak jest to duży stres dla organizmu ludzkiego i trzeba na siebie uważać. Oglądamy czasem turystów z Azji. Oni jednak używają maseczek, jednak izolują się.
0: Tłumaczył profesor Grzegorz Dzida z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Lublinie.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: To spory problem i niestety dotyczy on też naszego regionu, a chodzi o śmieci w lasach. Są to nie tylko plastikowe butelki, ale też odpady poremontowe czy części samochodowe.
3: Co roku wiosną, jesienią obserwujemy zwiększone ilości śmieci w naszych lasach. Głównie są to śmieci wywożone po sprzątaniu różnego rodzaju działek, garaży, pomieszczeń i najlepiej, najszybciej, najtaniej wywieźć je do lasu. No niestety jest to zaśmiecanie lasu i tutaj leśnicy muszą ponosić duże koszty związane z zbieraniem tych śmieci, z utylizacją tych śmieci, z wywożeniem tych śmieci, a te pieniądze moglibyśmy bardzo dobrze przeznaczyć na przykład na zagospodarowanie turystyczne lasu, czy edukację leśną, czy na inne aktywności leśne.
0: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. Już za kilka dni włocławianie będą mogli ponownie zobaczyć na scenie artystów z Teatru Ludzi Upartych. 15 maja odbędzie się premiera spektaklu Wielebni.
4: Jest to jeden z późniejszych dramatów Mrożka, stąd w oryginale bardzo mocno naznaczony groteską. A sytuacja wyjściowa wydaje się komiczna, ciekawa, egzystencjalna, bo to w prowincjonalnej parafii w Stanach Zjednoczonych pojawia się nie jeden, a dwójka wielebnych oddelegowanych na objęcie stanowiska proboszcza.
0: Mówił reżyser spektaklu Wielebni, Patryk Nowakowski. A na koniec ponownie zaglądamy do zbiorów sztuki, gdzie możecie oglądać wystawę Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku. A czyje prace będą cieszyć oczy miłośników malarstwa czy rzeźby?
5: Dzieła Feliksa Pęczarskiego, czyli tutaj już wchodzimy w ten nurt Biedermajerowski i realizm, którego prekursorem w malarstwie polskim był właśnie Feliks Pęczarski, związany z Włocławkiem. Prowadzimy dalej widzów przez dzieła mistrzów, ponieważ mamy i Jacka Malczewskiego, i Leona Wyczółkowskiego, mamy Zofię Stryjeńską.
0: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
2: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
0: W poniedziałkowe popołudnie oraz wieczorem w wielu rejonach Kujaw parasol albo przeciwdeszczowa kurtka to must have. I zdaniem tych, co się na pogodzie znają, jutro też się przydadzą. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc nasze samopoczucie może być kiepskie i wciąż wieje z południowego zachodu, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie. Temperatura powoli spada. Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać słupki rtęci w województwie, to 15 stopni, a nad ranem spodziewamy się dziesiątki na plusie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu. Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. Kap, kap, kap, trochę pada w całej Polsce i taka pogoda, że można by się tak przystanąć i zastanowić nad sensem naszej egzystencji na tym łez-padole, prawda?
7: Aha, kiedy te krople tak sentymentalnie spływają po szybie, tak?
6: Tak. Mm.
7: No słuchajcie, jak macie ochotę na sentymenty, to my was nie będziemy zatrzymywać, ale w RMF Max lecimy prosto z pracy na grubo. To jest kanał nadawczy, do 20 się słyszymy. Siwek i Porycka tutaj. A to jest Tame Impala.
6: Siemano.
7: I Jenny.

0: Dawid Tawarew, RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Jeśli podobnie jak my, dzisiaj jesteście jak trochę takie zagubione bączki w tym wszechświecie, lecący na kamieniu zwanym Ziemią, to my też tak mamy, no bo co się dzisiaj dzieje w ogóle? Wczoraj piękna pogoda, słońce, ładny weekend, dzisiaj już w zasadzie w całej Polsce pada, jutro zimno ma być.
0: Właśnie, nasze
2: o co chodzi?
0: Bączulki kochane, zastanówmy się razem, latając dookoła tego kwiatka, co się dzieje, kiedy pada? Bo kiedy pada, ja muszę wyjechać do pracy 15 minut wcześniej, to na pewno.
2: Tak, kiedy pada, to ja też zastanawiam się pół godziny, jakie buty mam założyć na przykład.
0: O proszę, Justynko, a gdzie tak jak jasne poszłaś jednak?
2: W jasne, ale już takie stare, że jak się ubrudzą, to mi nie szkoda.
0: Rozumiem, słuchajcie, bączki kochane, jak już tak idziemy w tą analogię bączkową, wy też napiszcie, co się dzieje, kiedy pada. Dokończ zdanie, po prostu, kiedy pada i wyślij to nam na Messenger RMF Max i my znów z każdej odpowiedzi, która przyjdzie, uszyjemy pioseneczkę dla was.
2: Tak jest. Piosenka, która jest wyjątkowa, bo taka może powstać tylko dziś. Kiedy pada? Dokończ zdanie i wyślij nam Messengerem na RMF Max.
0: Obiecujemy każdą odpowiedź umieścić w tej piosence.
2: Każdą!
0: A jak nie zrobimy tego, niech nas bąk użre.

0: Alex Warren w numerze Fever Dream z dużą energią, taką energią jakby jakiś zły był trochę, tak jakby był zły na to, co zrobiono pani Dule Lipie,
1: tak,
0: jego koleżance.
1: Bo, słuchajcie, jest śmieszna historia w sumie. Dua Lipa podobno jest zbulwersowana, że pojawiła się na kartonach do telewizorów znanego producenta. Nikt jej najwyraźniej o zdanie nie zapytał.
0: Ale spokojnie, oni tylko chcieli pokazać, gdzie jest Dua, gdzie góra. RMF Max.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: motoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
2: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
5: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek Wiejska 5.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.

0: Mamy Gordo w domu, słuchajcie. Ewidentnie. Niepotrzebne nam radio. Nie, jednak potrzebne. Żartowałem.
1: Wszystko wam zagramy, zaśpiewamy.
0: 17.32, Gordo i Loco Loco już za nami, a przed nami wieści. Niesamowite, słuchajcie. Aż 55% Polaków, to dużo, to ponad połowa Polaków, daje już na komunię i wesela więcej niż dawali w poprzednich latach.
1: No to brzmi jak dobra wiadomość, ale trudno to odnieść do czegokolwiek, bo kwot i tak nie znamy, a ci najbardziej zainteresowani, którzy komunię mają, to i tak nigdy się nie dowiedzą, ile to jest dokładnie.

0: Zapytaliśmy was, co się dzieje, kiedy pada i z tego obiecaliśmy zrobić piosenkę i jak na złość u nas za oknem wyszło słońce.
1: Ja się jednak trochę cieszę, być może u was też coś tam przebłyśnie, ale jakby jednak padało, to piosenka za chwilę wjedzie idealnie o tym, co się dzieje, kiedy pada, a pisaliście to do nas na Messengerze RMF Max. No to co, słyszymy się za moment. RMF Max.
2: Reklama. MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16:30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
5: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
7: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Poniedziałkowe popołudnie oraz wieczorem w wielu rejonach kujaw parasol albo przeciwdeszczowa kurtka to must have. I zdaniem tych, co się na pogodzie znają, jutro też się przydadzą. Warunki biometeo są niesprzyjające, więc nasze samopoczucie może być kiepskie i wciąż wieje z południowego zachodu, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie. Temperatura powoli spada. Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać słupki rtęci w województwie, to 15 stopni, a nad ranem spodziewamy się dziesiątki na plusie.

0: ale się ten stolik obrócił.
1: Ale on się obraca.
0: Zupełnie niespodziewanie, słuchajcie.
1: Ale to jest zabawa w RMF Max.
0: Jest zabawa.
1: Ale zabawa, w której wy piszecie nam też, co się dzieje, kiedy pada, a my piszemy o tym piosenkę. Ona już jest gotowa. Chcecie usłyszeć? Chcecie, chcecie, chcecie?
0: Chcemy!
1: No to proszę bardzo, to jest ta piosenka.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka. Kiedy?

0: klimatycznie od Kubana i Izali numer Kyoto, a u nas zaraz podniesie się temperatura, bo będą do wygrania bilety na Taco Hemingwaya.
1: Tak jest, koncert w Gdańsku już w ten piątek. Dwie wejściówki będą do zgarnięcia po 6:00.
0: Max. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl. Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 07.

0: 77.
1: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
2: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy.
5: Świeże hity.
4: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
5: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
7: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
8: Czas na zmianę samochodu, ale gdzie znaleźć pewne auto ze sprawdzoną historią i przebiegiem? W Toyota Jaworski Auto. Największy wybór samochodów używanych wszystkich marek już od 30 tysięcy złotych. Od benzyn po nowoczesne hybrydy z gwarancją. Dodatkowo OC za złotówkę w pakiecie OC-AC, a używana Toyota Corolla lub Camry z 2 kompletami opon w cenie. Nie zastanawiam się dłużej. Pewne auto na okrężnej 2G. To spokój na lata.
9: Serdecznie polecam salon Toyota Jaworski Auto we Włocławku. Natalia Kukulska.
10: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Słuchacie RMF Max Włocławek, przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. W RMF Max mamy ciekawą opcję dla przedsiębiorców z Włocławka i okolic. Powiatowy Urząd Pracy zachęca do aplikowania o kasę na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Nabór potrwa od 18 do 22 maja.
2: Oferujemy przedsiębiorcom, pracodawcom kwotę, którą można wydatkować na te nowe stanowiska pracy, 40 tysięcy złotych i wówczas oczekujemy, że to stanowisko będzie obsadzone przez 18 miesięcy, czyli półtora roku. Natomiast mamy jeszcze opcję drugą, gdzie kwota oferowana przez nas jest niższa, to jest 25 tysięcy złotych, ale zobowiązanie do zatrudnienia na tym stanowisku jest krótsze, ponieważ wynosi 12 miesięcy.
1: Mówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku Anna Jackowska. Jak wiecie, z RMF Max Wojewódzki Szpital Specjalistyczny pozyskał w ostatnim czasie nowoczesny sprzęt, między innymi tomograf optyczny. Dzięki temu urządzeniu lekarz w czasie badania może zdiagnozować choroby siatkówki jeszcze przed wystąpieniem objawów.
3: Jaskra, zwyrodnienie plamki żółtej, zmiany cukrzycowe na siatkówce to są wszystko schorzenia, przy których czas ma ogromne znaczenie, dlatego im wcześniej wykryte, tym większa szansa na zachowanie dobrego wzroku.
1: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. We Włocławku ruszyło głosowanie na markowy lokal Śródmieścia. O szczegółach powie wam reporter RMF Max.
4: W tym roku o prestiżowy tytuł oraz voucher promocyjny walczy 6 lokali usługowych. Jak wskazuje nazwa konkursu, chodzi o firmy, które działają w centralnej części Włocławka. Głosowanie wystartowało 10 i potrwa do 23 maja. Głos można oddać wchodząc na stronę ratusza lub korzystając z aplikacji M-Mieszkaniec. Dodam, że jest to już 8 edycja konkursu Markowy Lokal Śródmieścia.
1: O czym informował Bartek Seklecki. Przedstawiciele samorządu studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych mają pełne ręce roboty. W przedostatni weekend maja we Włocławku zostaną zorganizowane tegoroczne Akademikalia.
5: Akademikalia włocławskie 22 i 23 maja, więc tuż termin się zbliża coraz szybciej. I co już, tak powiem, zaczniemy po kolei 22 maja. Standardowo robimy ten dzień na uczelni, gdzie między innymi będziemy mieli planszówki, strefę gier, strzelnice, turniej siatkówki, mecz studenci kontra wykładowcy, flanki, grill, kino plenerowe. Potem po zakończeniu przenosimy się do labiryntu, z którym współpracujemy na karaoke. Będzie ogródek, będzie zabawa, będzie wesoło, smacznie, pysznie.
1: Powiedział naszemu reporterowi Filip Wiktorski z Samorządu Studenckiego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Jutro nad naszymi głowami będą rządzić chmury i w ciągu dnia ma też przelotnie padać. Przynajmniej takie są prognozy. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to będzie kiepsko. Możemy się zmagać z sennością, rozdrażnieniem oraz z problemami z koncentracją. I wielu osobom przyda się duży kubek kawy, bo warunki biometeo będą niesprzyjające. We wtorek przez cały dzień będzie towarzyszył nam dość silny wiatr i według meteorologów w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dobiją do 12 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: W każdej chwili Max nadaje hit.
4: Uwaga, bo w tym momencie ktoś napisał do nas na Instagramie, odpowiadając na naszą storkę o ING Silesia Beats, że chciałabym. No to proszę bardzo zawalczyć o wejściówki w tak. RMF Max. Będą okazje, słuchajcie uważnie.
5: Dzisiaj nawet.
4: No tak, no przecież dzisiaj.
5: Tak, ugraby, ale to dopiero po 20. Natomiast my mamy dla was jeszcze w tej godzinie wejściówki na gdański koncert Taco Hemingwaya. To już w ten piątek podwójna wejściówka jest to do zgarnięcia. Szczegóły za chwilkę. No ale teraz co? Jeszcze Sam Bersa zagra, bo fajnie jest.
4: Ale się dzieje dzisiaj w RMF Max. Koncerty się zbliżają, lato
5: sypiemy
4: się zbliża.
5: Sypiemy tymi biletami jak z rękawa, kochani. Tutaj Siwek i Borycka, kanał nadawczy.

0: No i teraz mi spaghetti w głowie.
1: No jakie spaghetti? Co ty? Taco! Taco Hemingway, kochani, w Gdańsku, już w najbliższy piątek, 10 minut po 6 w RMF Max. Tak jak obiecaliśmy, podwójna wejściówka na ten koncert jest do zgarnięcia. Trochę powalczymy oczywiście w waszej ulubionej zabawie z cytatami, ale żeby do niej wejść, to trzeba nam teraz napisać na Messengerze RMF Max. Jak byście sobie zmienili imię na jedzenie? No tak jak taco, nie? Jest taco Hemingway. Michał, ty jak byś był? Jakbyś miał zamienić?
0: Znaczy, trudno mi teraz wyrzucić to spaghetti z głowy, ale jednak wcześniej już się zafiksowałem na kepsika. To znaczy, ja bym był kepsik siwek.
1: Fajnie. Ja myślę jeszcze.
0: Na drugie mieszany.
1: Miks mieszany, oczywiście. Ja bym chyba była młoda kapustka, bo tak ostatnio mi smakuje i zawsze bym mogła być młoda wtedy.
0: Rzeczywiście na zawsze byłabyś. Jakbyś się zestarzała, to by cię ukisili.
1: Ale nadal dobra.
0: Nadal dobra.
1: Nadal dobra.
0: Nadal sma, nadal lubiana przez wszystkich, jak najbardziej. Zamień imię na jedzenie i wyślij nam to na Messenger RMF Max i w ten sposób można wejść do gry o dwie wejściówki na koncert Taco Hemingwaya.

0: ale Farben wrócili z niezłym węgerem tej wiosny. To jest Body Talk w RMF Max w kanale nadawczym. Ale uwaga, bo jak się człowiek tak bardzo wyluzuje, to może stracić czujność. Tymczasem oszuści cały czas grasują, słuchajcie. Babcia, którą próbowali oszukać metodą na wnuczka, obroniła się metodą na pocięte gazety, bo zamiast kasy dała
1: oszustowi...
0: Nie znam
1: tej metody jeszcze.
0: Pocięte gazety po prostu w kopercie zamiast pieniędzy.
1: Ale no. Ona ma łeb.
0: Tak, a 17-letniego cwaniaczka zgarnęła policja.
1: I teraz czeka ich jeszcze tylko niezręczny telefon do jej babci.
2: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
4: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
3: Hobbes Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, polecam.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
10: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
11: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Fast Cars and Superstars w RMF Max. Będzie gwiazda w Gdańsku w najbliższy piątek. Tam Taco Hemingway zagra i Ania być może na ten koncert pojedzie ze sobą towarzyszącą. Cześć, Ania.
1: Cześć.
0: No to opowiadaj, jak byś zmieniła imię na jedzenie, tak jak Taco zmienił swoje.
1: Ananas.
2: Ananas, to jest wspaniałe. A czy jesteś w puszce, Ania, czy jednak jesteś świeżutka?
1: Wolę świeże.
0: Wolisz świeże? No to dobra. Mam nadzieję, że też równie świeżutko i na lajcie w ogóle elegancko te bilety do ciebie trafią.
2: Tylko znaczy, teraz... że masz też trochę kolców, Ania, tak?
1: Tak.
2: Trochę kujesz. No rozumiem. Dobrze, to...
0: Wyobraziłeś sobie już tego ananasa.
2: Tak, okay. Ja już widzę Anię jako, jako owoca. Aniu, a powiedz, dzisiaj dzień udany, taki dobry, kiepski? Jak oceniasz?
1: Ja oceniam, że dobry, jestem tu przed urlopem, także
2: klasa.
1: Myślę, że bardzo fajnie.
0: No to słuchaj, może być tylko lepiej, tylko musisz odpowiedzieć poprawnie na trzy pytania. Do rozpoznania będą cytaty. To będzie albo Taco Hemingway, albo Ernest Hemingway. No i ty musisz zdecydować po prostu, czyj to cytat.
1: Dobrze.
2: No to jazda z pierwszym cytatem. Będą trzy, na dwa musisz odpowiedzieć poprawnie, żeby wejściówki były twoje. Posłuchaj.
3: Wystarczy umrzeć w środku i potem wszystko jest łatwe.
0: To jest Taco czy Ernest Hemingway?
1: Ernest.
0: Sprawdźmy.
2: Tak, Aniu. Yay! Grupa radosnych dzieci mówiących jej oznacza, że tak, to jest Ernest. Niestety nie mieliśmy oryginalnego nagrania, żeby móc tutaj zaprezentować na dowód, ale tak, to był Ernest Hemingway.
0: No to jesteś już 1-0, słuchaj, Ania, także tak naprawdę wystarczy, że teraz też odpowiesz poprawnie i już bilety polecą do ciebie. Także pełne skupienie i lecimy.
3: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie.
1: No oczywiście, że Taco Hemingway.
0: Na pewno 100%?
1: Tak.
0: No to gramy, no.
4: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie.
2: Za łatwo poszło. Ja to lubię, jak są jakieś emocje, jak jest jakieś napięcie, jak przez chwilę
0: A nie,
2: można...
0: to po prostu rozpykała jak ananas, no. Pierwszy raz powstało teraz takie powiedzenie, rozpykać coś jak ananas, ale tak, możemy tego już używać od dzisiaj.
1: Fajnie, fajnie.
0: Ania, podwójne bilety, w sensie dwa bilety po prostu na Taco Hemingwaya, który w piątek zagra w Gdańsku, lecą do ciebie.
1: Dzięki bardzo, bardzo się cieszę.
2: Ania, super. W ogóle zero emocji. Ania się wbiła tutaj na antenę z pełnym przekonaniem, że wszystkie odpowiedzi będą poprawne, że ty znasz wszystkie odpowiedzi i w ogóle chyba nie jesteś zaskoczona wynikiem tej zabawy, tak?
1: Ja po prostu nie wiem, tak się po prostu zdarzyło, że dzisiaj taki mam humor i wiedziałam, że wszystko, co sobie pomyślę, tak się stanie.
0: No i super, Ania, gratulacje.
1: Dziękuję.
4: Prawo jazdy, w oczach jeszcze iskierki nadziei. Zanim zbladły, zanim zgasły, idę rano po sobie. Stoi postać, jej głowa jest w dymie. Zwykle są tu staruszki i

0: Ariana Grande porządnie łupie w głośnikach o tej porze i tak sobie myślę, że to jest doskonały numer dla tych, którzy właśnie teraz wychodzą z pracy. Wychodzą na wolność, tak właśnie jak ona. Za 20 minut będzie godzina 19, a u nas w RMF Max cały czas banger za bangerem i ważne wiadomości.
1: Oczywiście, że tak, a wam zostało jeszcze trochę czasu, żeby sobie pozałatwiać, co tam do załatwienia dzisiaj jest i trochę energii postaramy się wam na tę resztę dzisiejszych obowiązków właśnie bangerami w RMF Max dorzucić. Będzie Jazzy i Spritz i Can't Deny It, będzie Avicii i Addicted to You, no ale najpierw właśnie porcja informacji pogodowych.
2: Max. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie musisz szukać daleko, żeby znaleźć swój wymarzony rower Cross. Najnowsza kolekcja rowerów gravelowych, górskich i elektrycznych. Już dostępna w najlepszych sklepach rowerowych. Cross. Nic nie musisz. Wszystko możesz. PG Bikes. Włocławek Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 oraz Łanowa 25. I Płock. Rembielińskiego 10A oraz Armii Krajowej 17.
10: Cappuccino, kafe, latte.
11: Co robisz?
10: Trenuję, zamawianie kawy McCafe za 7.
12: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafe za 7 zł. McCafe, łatwo o dobry dzień.
13: Wake up! Nadajemy się od rana.
14: To ci zrobi dobry dzień.
15: Siemano rano.
14: Zabawa i dobry humor na start.
16: Wstawaj, nie udawaj.
14: W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
17: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej apartamenty w Ciechocinku Słowackiego 42.
18: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
19: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

Jutro nad naszymi głowami będą rządzić chmury i w ciągu dnia ma też przelotnie padać. Przynajmniej takie są prognozy. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to będzie kiepsko. Możemy się zmagać z sennością, rozdrażnieniem oraz z problemami z koncentracją. I wielu osobom przyda się duży kubek kawy, bo warunki biometeo będą niesprzyjające. We wtorek przez cały dzień będzie towarzyszył nam dość silny wiatr i według meteorologów w najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci dobiją do 12 kreski.

0: Avicii i Addicted to You w RMF Max. No to się po prostu dzieje, tak się płynie, słuchajcie, o tej porze. Z pracy, na zakupy, gdziekolwiek jedziecie, to trzymajcie też kciuki, tak przynajmniej jedną ręką, za Igę Świątek, która za chwilę zaczyna mecz.
1: Kciuk to jest ten palec w prawej ręce, najbardziej po lewej. Złapcie go teraz i trzymajcie, bo o 18.50 zaczyna się mecz 1/8 finału. To turniej we Włoszech, dość prestiżowy. Tam Iga sobie ostatnio radzi bardzo dobrze. To jest mecz z Naomi Osaką, czyli bardzo, bardzo prestiżowy. Warto trzymać kciuki za naszą Igę, bo być może wraca z formą na ten najwyższy poziom.
0: No, być może też jakaś dobra pasca też się utrzyma, bo skoro wczoraj pan Robert z panem Wojtkiem kolejne mistrzostwo Hiszpanii zdobyli, to może Iga też tak pójdzie tym tropem.
1: Proszę bardzo. Trzymamy kciuki, a my damy wam znać, jak ten mecz się rozwija. Póki co dla was Wiktor Jakida, Oskar Cymcik, gdy będziesz sam.

0: za nami w RMF Max. Komu dzisiaj dobrze poszła rozszerzona majca? Meldujcie się na Messengerze RMF Max. Trzymam za was wszystkich kciuki, tak samo jak zresztą za tą Igę Świątek, co lada moment ma grać.
1: No i ósmoklasiści też dzisiaj pisali egzaminy. To dajcie znać, jak wam poszło. My tutaj żyjemy trochę tymi wynikami i sami sobie przypominamy, ile mieliśmy na maturze. Też możecie oczywiście napisać. Messenger RMF Max, tu jesteśmy w kontakcie w kanale nadawczym.
2: Reklama. Wyjdź z domu, odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605-662-505.
4: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach eKurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na eKurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
5: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental,

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: To jest RMF Max Włocławek, Anna Łopuszańska. Zapraszam. W całym kraju z aplikacji mObywatel korzysta już ponad 11 milionów osób. Dzięki niej mieszkańcy Włocławka i regionu mogą załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu.
2: Cyfrowa administracja weszła do życia obywatela z mocnym przytupem. Dzisiaj z mObywatela, tego łącznika administracji z człowiekiem, korzysta już ponad 11,5 miliona użytkowników. W ciągu ostatnich 2,5 roku pomnożyliśmy to dwukrotnie. Rozwijamy mObywatela, z czego jestem dumny, ale rozwijamy też usługi cyfrowe, które te usługi cyfrowe pomagają łatwiej żyć. Nowa usługa dająca szansę, że można zarejestrować działalność gospodarczą w mObywatelu. Od 1,5 miesiąca można zarejestrować dziecko w mObywatelu bez wychodzenia z domu.
1: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Lasy Kujaw i Pomorza to cyfrowy przewodnik, który ma ułatwić planowanie wycieczek po terenach leśnych w naszym regionie. Aplikacja stworzona jest z myślą o turystach, biegaczach i rowerzystach, którzy chcą cieszyć się pięknem przyrody. Dzięki wbudowanym mapom i funkcji GPS użytkownicy mogą łatwo nawigować w terenie bez obaw o zgubienie szlaku. Co istotne, narzędzie pełni też funkcję interwencyjną i pozwala na szybkie zgłaszanie zauważonych problemów leśnikom. 15 osób rozpoczęło kurs na przewodnika miejskiego po Włocławku. Posłuchajcie o szczegółach.
3: Organizatorem szkolenia jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. W najbliższych miesiącach uczestnicy kursu będą poznawać historię miasta, jego zabytki oraz najważniejsze miejsca. W programie kursu są zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Po zakończeniu szkolenia przyszli przewodnicy mają obsługiwać grupy odwiedzające miasto, a także wspierać spacerki organizowane przez włocławski magistrat.
1: To był Bartek Seklecki. A teraz zabieramy Was do włocławskich zbiorów sztuki. W gmachu przy ulicy Zamczej można zwiedzać wystawę Kujawska Galeria Sztuki Polskiej XIX i początku XX wieku.
4: Pokazuje, jak rozwijała się sztuka polska, malarstwo przede wszystkim, ale też i rzeźba, od romantyzmu aż po modernizm. Także zaczynamy pięknymi, romantycznymi widokami. Między innymi jest przedstawienie Włocławek, czy Katedra Włocławska w świetle księżyca, jeszcze ta przed regotyzacją, także bardzo ciekawe, zapraszamy zobaczyć.
1: Warto także zwrócić uwagę na dzieła artystów związanych z naszym regionem.
4: Możecie Państwo zobaczyć obok Zofii Stryjeńskiej Mieczysława Woźnickiego czy Leona Płoszaja, ale także właśnie Feliksa Pęczarskiego i masę innych wspaniałych artystów związanych z naszym regionem, którzy naprawdę pokazują swoimi dziełami dzisiaj dalej, jak wysoki poziom reprezentowali.
1: Mówił Adam Zapora z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Słupki rtęci lecą w dół i w ciągu kilku godzin mogą zjechać do 10 kreski. Jutro we Włocławku będzie deszczowo, więc parasol się przyda i warto też mieć pod ręką duży kubek kawy. Ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny, więc meteopaci, ale nie tylko, mogą się zmagać z sennością i problemami z koncentracją. Przez cały czas ma też wiać, co będzie obniżać odczuwalną temperaturę, która w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść 12 stopni Celsjusza.
5: Cztery minuty prawie po godzinie 19:00, to oznacza, że może się zrobić chłodno i chyba te zimne ogrodniczki, czy tam ogrodniki, to
6: ogrodnicy.
5: Dzisiaj.
6: Ogrodnicy.
5: O, no może i tak.
6: W każdym razie zimno.
5: Będzie jutro podobno. To jest kanał nadawczy, tutaj gorąco cały czas, Faith Lewis i Bibi Rexa w głośnikach.

0: Ale pięknie, ale cudownie. I niebo się gdzieniegdzie przeczyściło. I być może nawet zachodzące słońce widzicie. I z tymi dźwiękami od Kaigo w kierunku tego zachodzącego słońca płynęliście sobie autem. Ale wam zazdroszczę.
1: No, spokojnie, my też sobie jeszcze tak kiedyś samochodem będziemy jechać, będziemy płynąć. A wy tymczasem płyńcie z nami w kanale nadawczym w RMF Max. I jak już nam się tak rozjaśniło, być może też w głowach, to zastanówcie się, jak robi ten zimny ogrodnik, o którym teraz wszyscy mówią.
0: Oni przyszli, ci zimni ogrodnicy, i ja powiem szczerze, ja nie za bardzo ich lubię. Ja, gdyby oni do mych drzwi zapukali, ja bym ich nie wpuścił, ale są już tu. No są. I trudno, i musimy sobie z nimi radzić jakoś.
1: Są, atakują trochę nasze kwiatki na balkonach, atakują te rośliny w ogrodzie, które już sobie posadziliśmy, bo uznaliśmy, że przecież jest ciepło.
0: No, no jakże.
1: To jak ten zimny ogrodnik robi?
0: Jak on robi? Głosówka na Messenger RMF Max, jak robi zimny ogrodnik, czekamy, bo nie wiemy.
1: Onomatopeicznie można.
0: Inaczej też można.
1: Głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Jonathan Bledka i Gips brzmiał, jakby wszystko było git i o to chodzi. 17 minut po 7 w RMF Max, tutaj kanał nadawczy Zimni Ogrodnicy.
1: Tak. Ty też brzmisz, jakby wszystko było git. To jest w ogóle ładny komplement sobie. Przepraszam, bo ja taką dygresję robię, ale tak ładnie powiedziałeś. Jak spotkam kogoś następnym razem, mówię, wyglądasz, jakby wszystko było git.
0: I o to chodzi. No tak trzeba żyć po prostu. Nawet kiedy zimni ogrodnicy nas nawiedzają, tak. A my ich nie chcemy, a my ich nie lubimy, proszę ich stąd zabrać, ale oni są, więc pytamy was, jak ci zimni ogrodnicy robią.
2: Zimny ogrodnik robi
1: To zimny ogrodnik chyba jest sową.
0: No, ale wszystko u niego git.
1: To jest ich ulubiona piosenka właśnie, chcemy być sobą. Co jeszcze?
3: Jak robią zimni ogrodnicy. Pozdrawiam Kołacz.
0: Czyli praca była.
1: Tak, bo jest Kołacz. Messenger RMF Max, jak robią zimni ogrodnicy, cały czas się nad tym zastanawiamy, może pomożecie.
4: RMF Max. Ogłoszenie RMF Max.
5: Hity, nowości i coś naprawdę ekstra.
6: Hej, cześć, ten tydzień zaczynamy bardzo do maksa klubowym bitem prosto z Brazylii. Wraca do nas ekipa Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
5: Hot Bands Extra. Max nowości na maksa fachowo. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
6: Przemek Grabowski, polecam.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: Zokaria w RMF Max, a my o zimnych ogrodnikach dzisiaj rozmawiamy, bo tacy nas nawiedzają. To są zmory wszystkich, którzy kwiatki chcieliby uprawiać już, a tu się nie da, bo jeszcze robi się zimno. No i mamy eksperta w tej sprawie.
1: Sławomira. Dzień dobry, Sławek.
2: Cześć, witam.
1: To nie jest ten Sławomir, ale moim zdaniem nawet lepszy, bo to jest Sławomir, który napisał doktorat z zimnych ogrodników. Czy to się zgadza?
2: Zgadza się, wielokrotnie przerabiany.
0: No to opowiadaj, bo wysłałeś nam głosówkę i tam się okazało, że tych ogrodników może być kilku różnych i zależy właśnie od tego, jak ten ogrodnik robi, tak?
2: Nie, no zimnych ogrodników jest trzech. Aha. I zawsze tyle było. Aha. I oni przychodzą dzień po dniu i każdy ma inne imię. Jest to Serwacy, Bonifacy i Pankracy. No i każdy robi inaczej. Tylko jeden robi tak brrr, drugi robi tak zębami, tak szczęka, tak nie zademonstruje, bo aktualnie jest mi ciepło. A trzeci robi tak, jak zazwyczaj się zaczyna zima i wszyscy na przystankach autobusowych mówią takie niecenzuralne słowo i potem, że piździ.
0: Okay.
1: O Jezu, Sławomir!
0: Rozumiem. No bo jak
1: ale
0: to w październiku.
1: Ale ci ogrodnicy to są nieokiełznani, no to dramat, to no, strasznie no. To tak. A którego lubisz najbardziej, Sławek?
2: Żadnego.
1: Nie no, któregoś musisz trochę chociaż.
2: No to tego, co robi tak brrr.
0: No, jak przychodzą co roku, to jakoś się trzeba z nimi dogadać przecież, słuchajcie, no.
1: Nie spodziewałem się tak poważnej rozmowy o ogrodnikach. W ogóle Sławomir ma tyle spokoju, że tobie chyba zimni ogrodnicy za dużo krzywdy nie narobili.
2: Trochę narobili, więc już jestem spokojny, że jak przyjdą następni, to nie mają co psuć.
0: No i proszę, zawsze jakieś plusy się znajdzie, nie?
1: Ty masz łeb, Sławomir, naprawdę, wow, jak ty mi imponujesz. Staram
3: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max teraz.

0: No uwielbiam ten numer, no. Co was będę okłamywać? Tame Impala i Jenny to Jack You Love RMF Max. Taki suchar mi się dzisiaj przypomniał. Przeczytałam. Powiedzieć ci?
1: Opowiem. Ja lubię suchary.
0: Opowiem ci i wam też. Uwaga. Byłam u lekarza i lekarz mówi: w pani organizmie nie ma już magnezu. A ja na to: OMG. Dokładnie takiej reakcji oczekiwałam, dziękuję.
1: Ale to było śmieszne.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
7: I po reklamie.

0: 92 FM.
1: Słupki rtęci lecą w dół i w ciągu kilku godzin mogą zjechać do 10 kreski. Jutro we Włocławku będzie deszczowo, więc parasol się przyda i warto też mieć pod ręką duży kubek kawy. Ciśnienie ma być niskie, a biometr niekorzystny, więc meteopaci, ale nie tylko, mogą się zmagać z sennością i problemami z koncentracją. Przez cały czas ma też wiać, co będzie obniżać odczuwalną temperaturę, która w najcieplejszym momencie dnia ma wynieść 12 stopni Celsjusza.
2: Two ships in the night.

0: RMF Max powolutku się kończy, a zaraz ugraby w Hop Benz Extra do zgarnięcia wejściówki na jeden z najgorętszych festiwali, jakie tego lata będą w Polsce.
1: ING Silesia Biz, więc jeśli John Summit z numerem All The Time was rozgrzał i zachęcił, zanęcił, żeby gdzieś sobie poszaleć w te wakacje, to zostańcie z RMF Max. Za chwilę będzie szansa na bilety, a my słyszymy się jutro po 5:00. Siwek i Borycka. Trzymajcie się.
0: Do usłyszenia.
1: Pa!
2: Tu RMF Max Włocławek. Cześć, dzień dobry. Natalia Kawałek po tej stronie radia. Mam dla was kilka podpowiedzi, co tam we Włocławku słychać ciekawego. Zaczynamy Tour de Club i przegląd tych ciekawych wydarzeń w naszym regionie, które w tym tygodniu dziać się będą. Jeżeli chodzi o wyjątkowe wydarzenia, to myślę, że z Włocławka warto się ruszyć do Gostynina, bo tutaj w Miejskim Centrum Kultury 13 maja, a więc już pojutrze, Jacek Stachurski będzie ze swoim koncertem jubileuszowym z okazji 30-lecia pracy artystycznej. No słuchajcie, takie rzeczy nie dzieją się często. Stachurskiego na żywo zdecydowanie polecam zobaczyć. Do Gostynina nie jest aż tak daleko, więc się tutaj zastanówcie. Z nieco większym wyprzedzeniem macie zaproszenie do Garaż Hotelu we Włocławku, bo tutaj 21 maja, a więc w przyszłym tygodniu, czeka was stand-up. Paweł Konkier zagląda do nas ze swoim programem Zespół Komika Drażliwego. Bilety na to wydarzenie jeszcze są, a zapowiada się wszystko bardzo, bardzo dobrze. Także 21 maja o 19:00 Garaż Hotel we Włocławku. Tam się widzimy.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo eObuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: I po reklamie.

Witajcie w ten piękny poniedziałek. U niektórych pada, gdzieniegdzie burze, a niektórzy wciąż czekają na deszcz, no w szczególności rolnicy. Wszystkich zapraszam na nasz wspólny wieczór. Przemek Grabowski w RMF Max, a startujemy nawet jak jest burza od pierwszej dziesiątki listych obbęc, no to też będzie burzowo, będą muzyczne pioruny, a zestawienie otwierają dziewczyny Pink Panthers i Zara Larsson w numerze Stateside.

0: No i mamy to na tegoroczny wakacyjny sezon. Latino mieszane z Afrohausem zrobił to Topik z Niemiec, dla którego tutaj zaśpiewała, poruszała się Becky G. No i jak wam się wkręciło, sorry papi, na pewno się wkręciło wszystkim fanom Enrique Iglesiasa, który zaśpiewał ostatnio w Polsce. Kto był, ręka do góry. Okej, widzę wasze ręce. Enrique na razie nie ma w zestawieniu listy Hot Bands, ale poczekamy, może będzie coś nowego. Za to White jest, California Love, na miejscu 9 dzisiaj.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Do tego bitu tańczy cała Europa, a nawet już prawie cały świat. To Bauza w numerze Magnetic. Dzisiaj ósemka na liście Hot Bands. Teraz kolejna taneczna nowość w RMF Max. To trzej producenci z Włoch, czyli Luca De Gregorio, Mattia Vitale i Simone Gianni. Najwięksi fani chyba od razu wiedzą, że chodzi o Meduzę. Ich pierwszy wielki hicior, czyli Piece of Your Heart, miał nawet nominację do nagrody Grammy i był wielkim hitem także u nas na liście Hot Bands. Meduza wraca, nowość w RMF Max. Don't Wanna Go Home.

0: Mówi się, że tegoroczny imprezowy wakacyjny sezon będzie czasem disco house'ów. No tutaj taki disco klasyk w nowej wersji. A zrobili to Felix Jen i Kaskada Boy You Tell Me. To w poniedziałek, 7 na liście Hot Bands. Kolejny poniedziałek, który przybliża nas do wakacji. A jeśli chodzi o letnie nuty, no to będą takie za kilka minut. Na przykład petarda od Brazylijczyków z Dub Dogs. Musicie sprawdzić How Does It Feel.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
4: O kurde.
3: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
4: No jak najbardziej, jak najchętniej.
3: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert.

0: w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
1: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Zagraj i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Numer 6.

Nie, pomyliły mi się płyty. To tak naprawdę klasyk zrobiony w klubowej wersji. Bracia z Brazylii, czyli Dub Dogs, How Does It Feel? No przy tym to może potańczyć na pewno także twoja ciotka. Wszyscy mogą, ja wciąż mam w ulubionych i myślę, że musi znaleźć się po prostu dla nich wolne miejsce w tym tygodniu. rmfmax.pl. Teraz Gordo, niedawno na szczycie, rządzi na Ibizie, rządzi także u nas w Polsce, otwiera pierwszą piątkę, jego Loco Loco, a za chwilę Another w house'owym Talk To You.

Nasze nowe odkrycie, nowy wykonawca, nowy beat na liście Hot Bands, Daydream Affiliate i jego playback czeka na głosy rmfmax.pl. Jesteśmy coraz bliżej nowej jedynki, a pierwszą trójkę otwiera dzisiaj Kungs, który zaczął już jako nastolatek, w wieku 17 lat wrzucał remiksy do internetu. Jest wielkim fanem analogowych instrumentów i często mówi, że lubi dodawać do swojego house'u także żywe brzmienia, gitary, pianina czy nawet funkowe sample. No tutaj nie słuchać zbyt wiele gitary, ale tańczymy. Kungs ponownie coraz wyżej już na trzecim Galaxy.

0: produkcjach bardziej takich, wiecie, deep house'owych, chillowych, Oscar Matt Kay też idzie tak trochę w disco, bo wakacje może się zbliżają, może dlatego. Nasza nowość Oscar Matt Kay i jego Sweet Nothings, na razie poczekalnia, głosujecie na rmfmax.pl, na miejscu trzecim w poniedziałek Kongs i jego roztańczone Galaxy, na drugim już tak wysoko Gips w nowym numerze Win. Kto jest najlepszy? Tutaj małe zaskoczenie, jest z nami długo i wraca na miejsce pierwsze najwięcej głosów na hop. Fani muszą być zadowoleni, jest ich trochę w Polsce. Na szczycie w Polsce jest ponownie Damiano Dawid, jego The First Time.
1: Max. One.
2: One.
1: One. One. Numer jeden.

0: Ostro, Damiano Dawid wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrym bitem, z nowościami. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max, Włocławek, cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. Mam dla was kilka podpowiedzi, co tam we Włocławku słychać ciekawego. Zaczynamy Tour de Club i przegląd tych ciekawych wydarzeń w naszym regionie, które w tym tygodniu dziać się będą. Jeżeli chodzi o wyjątkowe wydarzenia, to myślę, że z Włocławka warto się ruszyć do Gostynina, bo tutaj w Miejskim Centrum Kultury 13 maja, a więc już pojutrze, Jacek Stachurski będzie ze swoim koncertem jubileuszowym z okazji 30-lecia pracy artystycznej. No słuchajcie, takie rzeczy nie dzieją się często. Stachurskiego na żywo zdecydowanie polecam zobaczyć. Do Gostynina nie jest aż tak daleko, więc się tutaj zastanówcie. Z nieco większym wyprzedzeniem macie zaproszenie do Garaż Hotelu we Włocławku, bo tutaj 21 maja, a więc w przyszłym tygodniu, czeka was stand-up. Paweł Konkier zagląda do nas ze swoim programem Zespół Komika Drażliwego. Bilety na to wydarzenie jeszcze są, a zapowiada się wszystko bardzo, bardzo dobrze. Także 21 maja o 19:00 Garaż Hotel we Włocławku. Tam się widzimy.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie.

0: razy 2 na spacerze z psem.
1: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
0: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
2: Ale to kręci!
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2!
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
9: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
13: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

Nie ucieknę, to Kebo, Zalia i Faust. Ja też nigdzie nie uciekam. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Witam was wieczorowo w RMF Max. W trwający jeszcze dzień bez śmiecenia. Trzeba o tym pamiętać nie tylko przy okazji tego dnia, ale zawsze, kiedy idziecie do lasu, do parku. Jeżeli widzicie śmieci, które można podnieść, jakiś papierek, plastik, to warto to ze sobą zabrać. Ja tak zawsze robię i zachęcam wszystkich. Dla tych,

Stranger to Olivia Adams. Teraz wrócimy na chwilę do sportu, do piłki nożnej. Wiadomo, emocje po El Clasico jeszcze nie opadły, ale teraz fani piłki nożnej będą myśleć już o mundialu, wiadomo, tym amerykańskim. No i potwierdzono, kto zaśpiewa na ceremonii otwarcia. Nie, to nie będzie Beyoncé, ale to będzie Katy Perry. To będzie wyzwanie. Katy Perry zaśpiewa 12 czerwca na starcie amerykańskiego mundialu, a mecz otwarcia zagrają oczywiście gospodarze, czyli USA z Paragwajem. Jak myślicie, kto wygra to spotkanie? Mizmo pewnie też będzie oglądał piłkę nożną. To nasz nowy wykonawca. Polecam wam jego muzykę. Hello.

0: Na wieczorny chill po szkole i po robocie Roxy i Faust w RMF Max na szeroką wodę. Kto miał zapracowany poniedziałek? Może chcielibyście pracować 4 dni w tygodniu? Były takie pomysły na taki tydzień pracy. No to może taki fakt dla waszego szefa. George Jetson, głowa rodziny w kreskówce Jetsonowie, chodził do pracy 2 razy w tygodniu i pracował po 1 godzinie. Może to się kiedyś spełni. Zanim jutro wrócicie do roboty i do szkoły, to pogram wam fajne hity. Za chwilę Fastboy, wróci też Kygo.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Imprezowy hicior w nowej wersji Turn the Lights Off. To tak akurat na urodziny. Dzisiaj mamy 18, która słucha. To Marta, którą pozdrawia cała rodzinka, a w szczególności mama Sylwia, która się postarała i napisała na rmfmax.pl. Takie życzenia to wyjątkowy prezent. Nie można sobie tego nigdzie kupić, naprawdę, a to jest za darmo. Tak więc Marta, wszystkiego naj, niech się spełnią wszystkie marzenia. Szczęście i miłość niech ci towarzyszy na każdym kroku w dorosłym życiu. Kochamy cię, cała rodzinka. Marta, dla ciebie urodzinowo śpiewa Wiktor Waligura. 4 pory roku, tak na urodziny. Najlepszego!

0: the Dream.
1: Ach, ale on ma głosy, to Alex Warren. Uwielbiacie słuchać go razem. A wiecie, że ludzie częściej zakochują się podczas wspólnego słuchania muzyki, częściej niż podczas zwykłej rozmowy. Dlatego playlisty bywają niekiedy groźniejsze, a może nawet skuteczniejsze niż randki. No bo chyba fajnie mieć przy sobie bratnią duszę, która słucha tego samego. Wyobraź sobie, że on słucha na przykład hip-hopu, a ty słuchasz disco polo. No trudno byłoby się dogadać. No to może spotkacie się gdzieś po środku? Teraz taka nowość w RMF Max. Alok i Khalid, polecam wam na wiosnę Dive Into Me.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Gdy będziesz sam, Wiktoria Kida, Księga Żywiołów i Oskar Cyms, który jest gwiazdą naszej letniej trasy Lato na Maxa. W najbliższy weekend, kolejny przystanek, będziemy w Pile. Kogo zobaczycie, usłyszycie na żywo, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a za chwilę u mnie Tame Impala. Wróci też Anima w nowości Beautiful.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.

0: lata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
2: O kurde.
1: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
2: No jak najbardziej, jak najchętniej.
1: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
9: I po reklamie.

0: beautiful.
1: No i pięknie, po prostu beautiful Anima i jego soczysta elektroniczna nowość. Kto czeka na jego występ w Polsce, będzie w wakacje w Trójmieście? Dla kogo najważniejsza jest jego muzyka, a dla kogo jednak wizualizacje? A może trzeba po prostu połączyć te światy, rzeczywiście jego wizuale wbijają w ziemię. Witajcie po 22. Przemek Grabowski z wami w RBF Max. Jesteście akurat na czas naszej muzycznej mega premiery tego tygodnia, bo Madonna wraca z Sabriną Carpenter. To przed wami teraz Sobel.

Dawno nie było tu tych chłopaków Imagine Dragons i Bones, a teraz nowość, o której jest głośna od ostatniego weekendu. Madonna zaskoczyła, przyszykowała nową, bardziej taneczną, elektroniczną płytę, czyli Confessions część druga, premiera w wakacje. No i teraz coś, co zapowiada ten krążek. Madonna wraca po przerwie, a w numerze Bring Your Love gościnnie także Sabrina Carpenter, jej nowa muzyczna przyjaciółka, i dziewczyny dają radę. Madonna w tym numerze wraca trochę do swoich muzycznych korzeni. Bring Your Love.

Sofia Loren od Tymka wieczorowo w RMF Max. Za chwilę BTS. No i teraz pytanie ode mnie, czy oni są ładni? No chyba tak, no największe fanki od razu potwierdziły, że oczywiście, że tak. A może oni są ładni, bo po prostu tak często ich oglądacie i śledzicie. Według psychologów najbardziej atrakcyjni wydają nam się właśnie ludzie, których widujemy regularnie, a których słuchamy regularnie chyba też. BTS, ich nowości słyszymy teraz.

12 to 12 to Somber, który wraca wieczorowo w RMF Max, a teraz modelki, czyli gwiazdy naszej ostatniej trasy do Toro Maxa. Kto widział je na żywo? No i mamy nowy sezon, mamy nową trasę. Gwiazdy sprawdzicie na rmfmax.pl, a w tym sezonie na naszej maksymalnej scenie m.in. z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyży, ale także Majka Jeżowska. Zaprasza wszystkich dzieciaków, również hip-hopowo Grupson, Oskar Cyms, Zalia, a najbliższa impreza w sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni tam na żywo. Zalia, Posti, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zaprezentuje swój bardzo przebojowy DJ set i może także zmiksuje modelki. Nowość od modelek teraz.

Gordo może wrócić na jedynkę listy Hot Bands, może jutro, a teraz spróbuję zapowiedzieć Kaigo tak uwodzicielsko, bo doczytałem dzisiaj, że uwodzicielski ton głosu pojawia się częściej późnym wieczorem niż rano, dlatego nocne rozmowy mają swój klimat, no to teraz tak uwodzicielsko właśnie Kaigo w RMF Max robi klimat w numerze Save My Love. How are you? How you doing?

0: dni to taka uśmiechnięta, słoneczna nowość od Bledki, którą polecam wam na wiosnę z RMF Max. I proszę w trakcie nie scrollować. Mamy te smartfony już trochę i ktoś tam policzył. Statystyka jest no po prostu nieubłagalna. Okazuje się, że średnio to ludzie spędzają nawet ponad 6 miesięcy życia na scrollowaniu albo na sprawdzaniu, co tam ktoś napisał gdzieś online. Pół roku życia. No szkoda życia, no to odstawiamy telefony, słuchamy świetnej muzyki i za chwilę dzisiejsza jedynka na liście Hot Bands. Damiano Dawid, jego The First Time. Wróci też John Summit.
1: Reklama. K2. To co dziś robimy?
2: Wiosnę w aucie. Co pozostaje nam po zimie? Nietknięty karnet na siłownię? Po noworocznych postanowieniach w pakiecie z wyrzutami sumienia. Sól drogowa na butach, jakbyście oprowadzali po wieliczce. Skrobaczka do szyb grzechocząca w schowku. I zapach z klimatyzacji. Obudź ją na wiosnę z Klima Fresh od K2. Szybka akcja i klimatyzacja w twoim aucie przejdzie z trybu o matko na o panie. Klima Fresh od K2. Polecam. Szczery Jurek. K2.
3: I po reklamie.

skakał i zwichnął sobie kosteczkę. John Summit i James Smokers w numerze All The Time. Taka mega nowość w RMF Max. No trudno nie skakać na festiwalu przy takim bicie, tak więc spoko. John Summit już wrócił do siebie i na pewno pojawi się na największych wydarzeniach. Także w Polsce, bo szykuje się przecież na Estate of Trance z Arminem Van Burenem już niedługo. John Summit, tak back to back. W Warszawie kto będzie?

Pamiętacie, w jakim filmie można było usłyszeć ten numer? No także, także przecież w Cats Vegasie, jak nie, jak tak. Flowrider i T-Pain, low, low, low, low, low. Teraz bardzo świeży beat, którego może jeszcze nie słyszeliście. Premiera ostatnich dni w RMF Max. Wraca z zaskoczenia Lady Gaga, która chyba zazdrości, że Madonna wydała nowy numer, który też sprawdzicie w poczekalni listy Hot Bands. Lady Gaga i raperka Doechii polecają się na wiosnę i na lato w numerze Runaway.

No co ty, nasz Oskar Cymsy wieczorowo w RMF Max, to gwiazda naszej trasy Latero Maxa. Kolejny przystanek, kolejna impreza w sobotę w Pile. Wszyscy jesteście zaproszeni. Co jeszcze w muzycznym świecie? Król popu Michael Jackson wrócił ostatnio na pierwsze miejsce światowego rankingu najczęściej słuchanych artystów. Cyfrowo, tak w internecie, a wszystko po premierze jego filmowej biografii. Świetnie w rolę króla popu wcielił się przecież jego siostrzeniec. Krytycy nie byli zbyt przychylni, ale i tak najwięksi fani poszli do kina. Kto był? Teraz Illenium może też był. Illenium, ten amerykański DJ i Ellie Goulding wieczorowo w numerze Don't Want Your Love. Max. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Bardzo mi przykro, gwiazda nie tylko w telewizji, Dominik Czuż przed chwilą w RMF Max. No to taka piosenka, którą można komuś zadedykować po rozstaniu. A wiecie, że najwięcej zdrad wychodzi podobno na jaw przez powiadomienia na telefonie, no bo siedzicie sobie razem wieczorem, a coś tam wyskakuje i trzeba zapytać, a kto to do ciebie pisze? Technologia nigdy nie śpi, pamiętajcie. RMF Max też nie śpi. Gramy świetne polskie hity, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów teraz, naiwna ja. RMF.

Ten pierwszy krok, The Mia, nasze odkrycie wieczorowo w RMF Max. No czasami trzeba zrobić ten pierwszy krok i do kogoś napisać, wysłać wiadomość, a co jeśli ktoś nie odpowiada? Jest na to pewien sposób. Podobno ludzie szybciej odpowiadają na wiadomości od osób, które ignorują ich od czasu do czasu, czyli nie odpowiadajmy może zawsze i od razu, bo tajemniczość nadal działa. Teraz Czermi, dla niektórych może tajemnicza gwiazda, ale dla największych fanów raczej nie. Jej randki w RMF Max.

to był Mister Matt Wysota i jego Baby. Przemek Grabowski, dziękuję wam za poniedziałkowe spotkanie. Życzę wam miłej nocy, kolorowych snów, a na dzień dobry, wiadomo, RMF Max. Budzimy was najlepiej. A my słyszymy się wieczorowo po pracy i po szkole. Zapraszam was od 20 we wtorek, a wystartujemy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze hiciery w Polsce. Do tego nowości, premiery, kawałki, których jeszcze nie słyszeliście. Miłej nocy, cześć!